Sława Jezusu Chrystu. Dziś środa, 16 września 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań, który przedstawi nam ojciec Mateusz Kiczko. Następnie około godziny 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z żywotami świętych oraz odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O 17:45 siódmy odcinek programu Agroinfo. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu do świętych starców optyńskich. O 19:10 wysłuchamy archiwalnego wykładu arcybiskupa Paisiusza pod tytułem 90 lat od powrotu Łemków do prawosławia. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których rozmowa z Aleksandrem Wasylukiem o konkursie Kolory prawosławia Czechy i Słowacja. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 3 września. Wspomnienie świętego męczennika Antyma, biskupa Nikomedii i z nim męczenników Teofila Diakona, Doroteusza, Mardoniusza, Zenona, Domny Dziewicy i innych. Świętego Teoktysta, błogosławionego Jana Włosatego, świętej Teby Diakonisy, męczennicy Bazylisy z Nikomedii i świętego Joannikiusza, patriarchy serbskiego.

Jest to także trzeci dzień Nowego Roku Cerkiewnego, który w bizantyjskiej rechubie czasu jest 7535 rokiem od stworzenia świata. Powszechnie o tym mało wiemy, ale to właśnie we wrześniu zaczyna się prawosławny Nowy Rok. Noc z 13 na 14 stycznia to tylko zmiana miesiąca. Rok zmienia się w tym przypadku jedynie w świeckim kalendarzu juliańskim. Więc przyjęcia noworoczne idealnie byłoby organizować właśnie teraz. W tym roku to już za późno, ale na przyszły rok czemu nie? Koniec lata, wakacji, uczniowie zaczynają w szkołach nowe klasy, studenci kupują już notatniki, a w biurach kończy się letnie rozluźnienie. Od nowa zaczynamy również cykl 12 wielkich świąt, a w cerkwiach ponownie otwieramy pierwszą część Minei. Zatem szczęśliwego nowego 7535 roku.

Dzisiejszy dzień to również rocznica śmierci wybitnego prawosławnego teologa Paula Ewdokimowa. Należy on do myślicieli, którzy nie tylko wyprzedzają swoją epokę, ale i ich myśl inspiruje również w naszych czasach. Należą do nich także m.in. ojcowie Aleksander Szmeman, John Meyendorf czy najwybitniejszy polski teolog ojciec Jerzy Klinger. Wieczna im pamięć i niech ich myśl trwa.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu, a będzie to fragment listu do Galacjan, rozdział 6, wersety 2-10 i Ewangelii według świętego Marka, rozdział 7, wersety 14-24. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, jeden drugiego ciężary noście i tak właśnie wypełnicie prawo Chrystusowe. Bo jeśli ktoś uważa, że jest czymś, a jest niczym, to oszukuje sam siebie. Niech każdy ocenia własny czyn, wtedy tylko w sobie będzie miał powód do chluby, a nie w kimś drugim. Każdy bowiem własny ciężar poniesie. Niech uczący się słowa ma z nauczycielem udział we wszelkich dobrach. Nie łudźcie się, Bóg nie pozwala z siebie szydzić. Bo co człowiek zasieje, to i zbierze. Kto sieje w ciało swoje z ciała, rządź będzie zepsucie, a kto sieje w ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. A dobrze czyniąc, nie zniechęcajmy się, bo zbierzemy żniwo w swoim czasie, jeśli nie ustaniemy. Zaraz więc, póki mamy czas, czyńmy dobro wszystkim, a zwłaszcza najbliższym wierze.

0: W owym czasie Jezus, przywoławszy cały lud, mówił im: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie, nie ma nic na zewnątrz człowieka, co by wchodząc weń mogło go skalać. Natomiast kala to, co z człowieka wychodzi. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Gdy wstąpił do domu, opuszczając tłum, zapytali go uczniowie o tę przypowieść. Odpowiedział im: to i wy jesteście niepojętni? Czy nie wiecie, że nic, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go skalać? Bo dostaje się nie do jego serca, ale do żołądka i jest wydalane. Czyści więc każde jedzenie. Mówił też, że człowieka kala to, co zeń wychodzi. Z wnętrza bowiem serca ludzkiego wychodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, morderstwa, kradzieże, chciwość, obrażanie się, przewrotność, pochlebstwa, czyny bezwstydne, oko zawistne, bluźnierstwa, pycha, bezmyślność. Całe to zło z wnętrza wychodzi i kala człowieka. Powstawszy, wyruszył stamtąd w okolice Tyru i Sydonu.
1: Sława Tobie, Gospodzie, sława Tobie.
2: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas ojciec Mateusz Kiczko, dyrektor naszej rozgłośni.
3: Duchowe pouczenie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj Cerkiew proponuje naszej uwadze fragment Ewangelii, w którym Chrystus mówi o prawdziwej nieczystości. I ten fragment jest bardzo ciekawy i bardzo ważny, aby dobrze zrozumieć istotę przypowieści, które często słyszymy w Ewangelii. Problem nieczystości często przewija się w Piśmie Świętym. Od nieczystości intencji ofiary Kaina, składanej dla Boga w Starym Testamencie, przez wytyczne dotyczące zwierząt czystych i nieczystych, których nie można spożywać, aż do nieczystości wynikającej z choroby. Nie dalej jak 2 tygodnie temu słyszeliśmy w Ewangelii historię kobiety, która dotknęła szaty Chrystusa bez pytania i została uzdrowiona. Miała krwotok, była określana jako nieczysta, i ta nieczystość izolowała ją od społeczeństwa. Gdyby oficjalnie chciała spotkać się z Chrystusem, ujawniając innym swoją chorobę, to na pewno znaleźliby się tacy, którzy do spotkania by nie dopuścili. Ona więc po cichu, nie mając nic do stracenia, z wielką wiarą dotyka chociaż skrawka szaty Jezusa i dzięki temu zostaje uzdrowiona. Chrystus już wtedy pokazał, że nie wzgardza nieczystymi, a wręcz odwrotnie, próbuje im pomóc. Próbuje dać im szansę powrotu do społeczeństwa, a tym samym pokazuje, że nieczystość w takiej postaci, jak rozumieją to faryzeusze, daleka jest od chrześcijańskiej nauki. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, znowu w Ewangelii słyszymy o nieczystości. Tym razem nie jest to już przypowieść. Nie trzeba zastanawiać się, co Chrystus miał na myśli, rozmawiając z apostołami. Tutaj mamy konkretny wniosek. Co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Często, drodzy bracia i siostry, zdarza się, że do naszego życia wkrada się grzech. Nie chodzi tutaj o jakieś wyszukane przewinienia, takie zwykłe, codzienne słabości. Specjalnie nie musimy się trudzić, żeby powiedzieć komuś coś przykrego, zapomnieć się pomodlić albo zaniechać postu. I wtedy szukamy usprawiedliwienia. Przykre słowo? Bo ktoś nas sprowokował. Brak modlitwy? Bo nie było czasu albo gdzieś wyjeżdżaliśmy i nie było za bardzo warunków, żeby stanąć przed ikoną na kolanach. Na post? Też zawsze znajdziemy wytłumaczenie. Najczęściej albo zapominamy pościć, albo po prostu powiemy, że coś nas podkusiło. Bo to takie skuszenie i nie mieliśmy na to wpływu. A w dzisiejszej Ewangelii Chrystus pokazuje nam, że właśnie mamy wpływ. Mamy bardzo duży wpływ i możemy stawić temu czoło. Ale pod jednym, małym warunkiem, że odpowiednio zareagujemy na to, co nas otacza. Co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym, mówi Jezus. To, co zewnętrzne, to nasze otoczenie. To, co wewnętrzne, to nasze serce i nasza dusza. Chrystus mówi, że wszystko to, co nas otacza, samo z siebie nie może uczynić nas nieczystymi. To znaczy, że nie możemy winić otoczenia, ludzi, którzy są wokół nas, warunków, w których żyjemy, za to, że grzeszymy. Nie możemy się usprawiedliwiać w ten sposób, że ktoś był wobec nas zły, to i my odpłacimy się tym samym. Bo mu się należało. A skoro on zaczął jako pierwszy, to i my musimy się tak samo odpłacić. Często, drodzy bracia i siostry, złem reagujemy na zło, bo chcemy być sprawiedliwi. Zapominamy, że to Bóg jest od wymierzania sprawiedliwości. Zapominamy i nasza reakcja, zamiast dać coś pożytecznego, przynosi grzech. A jeżeli przynosi grzech, to ten grzech nigdy nie zostaje bez odpowiedzi. On wpływa na naszą duszę i sprawia, że stajemy się nieczyści. Zwróćmy uwagę, drodzy bracia i siostry, że nieczystość rodzi się już w naszym sercu. Nie gdzieś daleko od nas na zewnątrz, ale w nas samych. I to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Nie świat, w którym żyjemy, nie to, co nas otacza, ale nasze serce i to, co z niego wypłynie. Kiedyś słyszałem historię o człowieku, który był bardzo chory. Wszyscy się od niego odwrócili, bliscy, rodzina, znajomi, i ten biedak spędzał ostatnie dni swojego życia w samotności. Było mu bardzo ciężko. Nie miał mu kto kupić lekarstw, nie miał go kto zawieźć w niedzielę do cerkwi. On był bardzo dobrym człowiekiem. Kiedy był jeszcze młodym, nikomu nie odmówił pomocy. Zawsze wyciągał rękę. Zadbał też o dwójkę swoich dzieci. Wyprawił wesela, kupił mieszkania, oddawał ostatnie pieniądze, aby było im dobrze. A teraz, kiedy przyszła starość, wszyscy się jakby odwrócili i zapomnieli o tym, co było, a ten biedny człowiek pozostał zdany sam na siebie. I chociaż ta historia jest bardzo smutna, to ten staruszek nigdy nie winił nikogo za sytuację, w której się znalazł. Nie miał pretensji do nikogo. Był przekonany, że dzieci nie mają czasu, aby się nim zajmować, i mimo wszystko potrafił dostrzec jakąś radość. Cieszył się, że raz w roku, na święta Bożego Narodzenia, może zobaczyć swoje wnuki. Ta radość przepełniała jego serce. I mimo trudnej sytuacji, w której się znajdował, nie stał się zgryźliwym, złośliwym staruszkiem, ale do końca pozostawał

od nas oczekuje. Mamy przecież wolną wolę, mamy sumienie, potrafimy logicznie myśleć, wiemy, jakie wypowiedziane słowo przyniesie radość, wiemy, jakie słowo wywoła w sercu bliźniego smutek i żal. Czy świadomie zanieczyścimy swoje serce grzechem i staniemy się nieczyści i wykluczeni z życia? Czy może świadomie staniemy się nosicielami miłości do Boga i bliźniego? I jeszcze jedna ważna rzecz, którą pokazuje nam dzisiejsza Ewangelia. Często zdarza się, że upatrujemy źródło zła w przyczynach zewnętrznych. Często naiwnie wierzymy, że wystarczy pozbyć się zła z zewnątrz, aby dobro pojawiło się w naszym sercu. Dzisiejsza Ewangelia, drodzy bracia i siostry, pokazuje nam, że niestety tak nie jest. Można przytoczyć bardzo dużo przykładów z naszego życia, kiedy rozglądamy się za różnymi udogodnieniami, które pomogą być nam bliżej Boga i wyplenić nieczystość serca. Ale kiedy już do tego dochodzi, okazuje się, że grzech nadal pozostaje, a jego przyczyną jest człowiek. Na przykład, rozkojarzamy się podczas nabożeństwa. To tłumaczymy sobie, że jest za długo, albo że język niezrozumiały. A kiedy skrócimy swoją modlitwę, a język zmienimy na ten dobrze znany, to i tak okaże się, że problem pozostał dalej. A skupienia jak nie było, tak nie ma. Bo okazuje się, że język nie był aż tak ważny, a lenistwo znowu wzięło nad nami górę. Nie pojawiło się przecież z modlitwy. Nie przyszło do nas z zewnątrz, ale zrodziło się w naszym sercu i my wprawdzie próbowaliśmy stawić mu czoło, ale zaczęliśmy nie od tego, co trzeba. Zaczęliśmy od tego, co na zewnątrz, a nie od tego, co w środku, w nas samych. Dbajmy więc, drodzy bracia i siostry, o nasze serca i o nasze dusze. Nie bójmy się tego, co nas otacza, stawiajmy czoło wyzwaniom. Bądźmy zdyscyplinowani i pełni wiary. Nie rozglądajmy się z przerażeniem wokoło, ale zamiast tego spoglądajmy w głąb własnego serca. Tylko my mamy wpływ na to, jakie wyda owoce. Czy będzie źródłem dobra, czy stanie się siedliskiem grzechu.

0: Zapraszamy do wysłuchania nowego odcinka audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Jest to program, w którym prowadząca opowiada nam o interesujących wydarzeniach i inicjatywach w województwie podlaskim.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Ciekawym Podlasiu zaproszenia na wydarzenia najbliższego weekendu. Ale zanim one, na dobry początek wysłuchamy przepięknej bogorodicznej pieśni. Już w najbliższy poniedziałek Cerkiew Prawosławna wspominać będzie jedno z 12 wielkich świąt. Narodzenie Przenajświętszej Bogorodzicy. Dlatego też w dzisiejszym odcinku towarzyszyły nam będą pieśni bogorodiczne. Na dobry początek, Caryce moja prebłagaja.

0: Za nami pieśń pod tytułem Caryce moje przebłagaja, a ja tak jak mówiłam Państwu na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, zaproszę Państwa na wydarzenie najbliższego weekendu. Sobota, 19 września upłynie pod hasłem 6 dni tradycji obojga narodów, dziedzictwo rodu Chodkiewiczów i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Ubinie Kościelnym przy siedzibie OSP od godziny 16 do godziny 20 właśnie w sobotę 19 września odbędzie się wydarzenie 6 dni tradycji obojga narodów. Ten kopyt, szczęka oręża, huk armat, a także płomienne pokazy rozświetlające wieczorne niebo. Podczas dni tradycji obojga narodów przeniesiemy się do czasów husarii i szlacheckich dworów. Tegoroczna edycja przybliży dzieje Chodkiewiczów, jednego z najstarszych rodów magnackich Rzeczypospolitej, związanych między innymi z monasterem Supraślu. Losy tej rodziny splatały się z historią ziemi bielskiej już od XV wieku. W Ubinie Kościelnym opowiemy o tym dziedzictwie z rozmachem. Nie zabraknie klimatycznej muzyki, widowiskowych pokazów i atrakcji dla całych rodzin, jak przekazują nam organizatorzy. O godzinie 16 oficjalne rozpoczęcie wydarzenia, o godzinie 16.15 występ zespołu muzyki dawnej Ars Decorum, o godzinie 17 gawędy szlacheckie, o 18 pokaz husarii i bractwa kurkowego, o godzinie 19 pokaz łucznictwa konnego i pieszego, a o 20 widowiskowy taniec ognia. Na miejscu czekają na Państwa również sektor rekonstrukcji historycznej, pokaz kowalstwa artystycznego, animacje i konkursy dla dzieci, zagrody ze zwierzętami, chłopskie jadło, ognisko i kiermasz rękodzieła. Zadanie to jest dofinansowane z budżetu województwa podlaskiego. W niedzielę zaś wyruszamy na wykopki pod wiatrakiem 2026, czyli święto jesiennych tradycji w Ciechanowcu. Złotopolska jesień to czas obfitości i zakończenia ciężkich prac polowych, które od wieków kształtowały rytm życia na wsi. Aby ocalić od zapomnienia te piękne tradycje, znane niegdyś szerzej jako jesień w polu i zagrodzie, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zaprasza na tegoroczną edycję wydarzenia Wykopki pod wiatrakiem. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę 20 września w godzinach od 11 do 18. Organizatorzy w programie przygotowali szereg unikalnych atrakcji, które pozwolą odwiedzającym przenieść się w czasie. Gwoździem programu będzie tradycyjna tłoka ziemniaczana, czyli wspólne kopanie ziemniaków motykami i kopaczką konną, które rozpocznie się o godzinie 13.50. Nie zabraknie również widowiskowego szatkowania i kiszenia kapusty w wykonaniu zespołu Polne Maki oraz oficjalnej prezentacji unikatowego zabytkowego silnika stacjonarnego Piekarski. Na scenie przez cały dzień rozbrzmiewać będzie muzyka w wykonaniu zespołu Małe Klekociaki, Kapeli Nadburzańskiej, Kapeli Sami Swoi, Kapeli Zalewscy czy Kapeli Kłosy. Z kolei na terenie skansenu zagości kilkanaście stanowisk z pokazami dawnych rzemiosł. Od przędzenia na kołowrotku, wyplatania lin i obróbki lnu, po tradycyjny wypiek chleba w piecu chlebowym, wirowanie mleka i wyrób masła. Dopełnieniem całości będą barwne stoiska twórców ludowych, kół gospodyń wiejskich oraz muzealne stoiska gastronomiczne z jesiennym jadłem regionalnym, w tym uwielbiane ziemniaki pieczone w ognisku oraz z parnika. O godzinie 10.55 planowane jest oficjalne rozpoczęcie imprezy. Od godziny 11 do 11.30 występ zespołu Małe Klekociaki z Bociek, od 11.40 do 12.20 występ kapeli Nadburzańskiej, od 12.30 do 13.10 występ kapeli Sami Swoi i od 13.15 do 13.45 szatkowanie i kiszenie kapusty w wykonaniu zespołu Polne Maki. Od 13.50 do 14.30 prace polowe, czyli kopanie ziemniaków motykami i kopaczką konną. O godzinie 14.35 rozpocznie się oficjalna prezentacja silnika stacjonarnego Piekarski. O 15.10 wystąpi kapela Zalewscy, następnie kapela Kłosy i ponownie kapela Zalewscy. W W międzyczasie od godziny 11 do 18 będą trwały pokazy i różne atrakcje. Między innymi konkurs plastyczny dla dzieci pod tytułem Jesień w polu i zagrodzie, konkursy sprawnościowe dla dzieci dorosłych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz twórców ludowych, stoiska instytucji obsługujących rolnictwo, muzealne stoiska gastronomiczne z jesiennym jadłem regionalnym, w tym kuchnia polowa, pieczenie ziemniaków w ognisku, a także ziemniaki z parnika, pokaz wyplatania liny, pokaz obróbki lnu, przędzenie na kołowrotku, pokaz darcia pierza, kręcenie snopków i układanie strzechy, obróbka ziarna w stępie i na żarnach, tradycyjny wypiek chleba w piecu chlebowym, wirowanie mleka i wyrób masła, pokaz wyrobu świec woskowych i opowieść o pracy pszczelarza oraz pokaz pracy zabytkowego stacjonarnego silnika piekarski. Niedziela do spędzenia w Ciechanowcu to również wspaniały czas, kiedy można odwiedzić parafię prawosławną w Ciechanowcu. To jedna z najmniejszych wspólnot parafialnych w całym kraju. Liturgia w niedzielę o godzinie 9. Jeśli chodzi o historię tej cerkwi w Ciechanowcu, nie ma pewnych wiadomości dotyczących daty powstania w Ciechanowcu parafii prawosławnej. Jedne źródła mówią, że w XIV wieku była cerkiew fundowana, inne, że cerkiew została fundowana w wieku XVI dopiero. Wiadomo jednak, że ciechanowiecka parafia w wieku XVII przeszła na Unię Brzesku. Pierwsza znana cerkiew pod wezwaniem świętego Jerzego Męczennika mieściła się przy ulicy Kościuszki. W 1750 roku skomasowano parafialne beneficja i zmieniono lokalizację cerkwi. Nowa cerkiew była drewniana, kryta dachówką z jedną kopułą i dzwonnicą, zbudowana na działce przy ulicy Maleckiej, dziś Mickiewicza. Po zjednoczeniu kościoła unickiego z prawosławnym w 1839 roku parafia unicka w Ciechanowcu powróciła do prawosławia. W 1865 roku z inicjatywy ówczesnych władz obok rynku została wzniesiona kaplica pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego. Ze względu na zły stan świątyni parafialnej w 1873 roku ogłoszono przetarg na wybudowanie nowej murowanej cerkwi. Ta została konsekrowana 22 maja 1877 roku pod wezwaniem w niebo wstąpienia pańskiego. W tym czasie do parafii należało około 200 wiernych z Ciechanowca, Malca, Przybyszyna, Pełchu, Bujenki i Kułak. W październiku 1886 roku założono jednoklasową szkołę cerkiewną, która w następnym roku zyskała status szkoły cerkiewno-parafialnej. Pierwsza wojna światowa przyniosła parafii dotkliwe zniszczenia. W 1915 roku, po ewakuacji ludności, zostało rozgrabione wyposażenie cerkwi, a budynek został przeznaczony na inne cele. Po zakończeniu wojny w 1919 roku opiekę nad ciechanowiecką parafią objął proboszcz Czarnej Cerkiewnej, który doprowadził do porządku świątynię, zdobył niezbędne wyposażenie i raz w miesiącu odprawiał tam boską liturgię. Ostrzał artyleryjski w czasie II wojny światowej doprowadził do zniszczenia świątyni. W czasie okupacji niemieckiej teren cerkwi zamieniono na miejsce straceń. Według relacji w cerkwi pod jej murami rozstrzelano ponad 60 osób. 25 lat po wojnie na placu cerkiewnym stanął pomnik upamiętniający pomordowanych. Po zakończeniu wojny opiekę nad parafią sprawował mieszkający w Ciechanowcu duchowny, a po jego śmierci w 1949 roku funkcję tę przejął proboszcz z Grodziska. W 1953 ciechanowieccy parafianie zostali przyłączeni do parafii w Siemiatyczach. Na rzecz biednej parafii ciechanowieckiej przeprowadzono trzykrotnie zbiórkę w cerkwiach całej diecezji warszawsko-bielskiej i podjęto remont świątyni. Nie udało się uratować czterech kopuł nad środkową częścią cerkwi, ale odbudowano dzwonnicę, dach pokryto blaką i położono tynki. Ponownie remont przeprowadzono w latach 1977-80, kiedy to odgrodzono posesję, odnowiono świątynię i zaopatrzono ją w nowy ikonostas wykonany przez artystę z Siemiatycz Wiaczesława Szuma. Aktualnym proboszczem parafii pod wezwaniem w niebo wstąpienia pańskiego w Ciechanowcu jest ojciec Michał Androsiuk. Drodzy Państwo, podczas niedzielnego wieczoru, już po wszystkich atrakcjach, zachęcam również do uczestnictwa w wieczerni przed świętem Narodzenia przy Najświętszej Bogu Rodzicy. Jest to pierwsze święto cerkiewnego roku liturgicznego z liczby 12 wielkich świąt. Należy do świąt nieruchomych i jest obchodzone 21 września. Poświęcone jest Narodzeniu Bożej Wybranki, mającej stać się Matką Zbawiciela. Zostało ustanowione w IV wieku. O Narodzeniu Bogu Rodzicy Ewangelie nie mówią nic. Ikonografia tego wydarzenia opiera się na apokryficznych Ewangeliach Jakuba i Mateusza. Najstarsze znane przedstawienia sceny Narodzenia Boga Rodzicy pochodzą już z VI wieku. Początkowo, aż do XI-XIV wieku, ikonografia tego święta była zwarta i ograniczała się do przedstawienia kilku głównych postaci. Później liczba postaci i szczegółów występujących na ikonach zwiększyła się. Ikona Narodzenia Matki Bożej wyraźnie różni się od pozostałych ikon cyklu świątecznego, ziemskim, ludzkim charakterem przedstawienia tego wydarzenia. Nie jest ona bowiem tylko symbolicznym odbiciem zdarzenia, odzwierciedleniem dogmatycznej treści święta, lecz wprowadza nas w krąg rodziny Joachima i Anny. Tym samym ikona ta czyni nas współuczestnikami radosnego wydarzenia Narodzenia Owocu Najczystszego. Spełnienie długoletniego oczekiwania dzieciątka, Narodzenia Boga Rodzicielki, jest uświęceniem nie tylko dla domu Joachima, ale i dla całego wszechświata. Dlatego też na ikonach Narodzenia Matki Bożej dominuje atmosfera intensywnej radości. Na ikonie Narodzenia Boga Rodzicy jej główna bohaterka, Matka Boża, nie jest zwykle przedstawiana w środku, w miejscu centralnym. Zazwyczaj widzimy ją w prawym dolnym rogu ikony, gdy spowita w pieluszki spoczywa na rękach niewiasty, która odbierała poród, lub gdy stoi, pomimo swego wieku, w misie chrzcielnej napełnionej wodą, oczekując na odmycie, albo już w samej chwili obmywania. Mimo niecentralnego przedstawiania postać Bogorodzicy, ona jest na tej ikonie najważniejsza, a skromne miejsce na ikonie wyraża zapewne jej pełnię pokory. W XV wieku scenę narodzenia wzbogacono o motywy rodzajowe, takie jak słonie łóżeczka czy kołysania dzieciątka. Jak już wspomniano, na niektórych ikonach Maria znajduje się również na rękach jednej ze służących przy łóżku świętej Anny. Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega już końca. Ja raz jeszcze w imieniu organizatorów oraz w imieniu województwa podlaskiego serdecznie zapraszam w sobotę 19 września w godzinach 16:20 do Łubina Kościelnego na wydarzenie pod hasłem Szóste Dni Tradycji Obojga Narodów, Dziedzictwo Rodu Chodkiewiczów i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W niedzielę zaś do cerkwi w Ciechanowcu na liturgię, a następnie na wykopki pod wiatrakiem, czyli święto jesiennych tradycji w Ciechanowcu. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 16 września 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o zjeździe potomnych tradycji duchowej Chełmszczyzny i Południowego Podlasia, olimpiadzie wiedzy religijnej dla uczniów szkół średnich i porannej liturgii dla pracujących w dniu święta Narodzenia Bogu Rodzicy. W dniach 11-13 września 2026 roku na terenie prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej odbyła się druga edycja zjazdu integrującego diasporalną społeczność Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Ponad 180 uczestników wracało modlitwą i myślami do kolebki swych rodzinnych korzeni na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu. Trzydniowy zjazd rozpoczęła wspólna modlitwa w zabytkowej cerkwi pod wezwaniem Narodzenia Bogu Rodzicy we Włodawie. Uczestnicy odwiedzili wiele miejsc związanych z prawosławiem na tych terenach. W zjeździe uczestniczyli arcybiskup lubelski i chełmski Abel oraz arcybiskup przemyski i gorlicki Paisiusz. Uczestnicy podkreślili potrzebę organizacji kolejnych edycji przedsięwzięcia, a także popularyzacji tej formy integracji wśród wiernych Cerkwi Prawosławnej w Polsce. W wyniku dyskusji postanowiono przemianować zjazd na kongres oraz zadbać o skierowanie prośby do władz cerkiewnych o nadanie formy prawnej dla dalszej działalności. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w roku szkolnym 2026-2027 odbędzie się kolejna już edycja Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Jej temat brzmi Bogu Rodzica w nauczaniu i tradycji Cerkwi Prawosławnej. Organizatorzy zachęcają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce uczęszczających na lekcje religii prawosławnej do spróbowania swoich sił w olimpiadzie. To doskonała okazja do poszerzenia wiedzy o pożyteczne na całe życie informacje, sposobność rozwoju duchowego i możliwość nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach z całej Polski. Ponadto laureaci i finaliści otrzymują dodatkowe nagrody i przywileje. Mogą ubiegać się również o stypendia. Organizatorem Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Olimpiada posiada akredytację ministra edukacji narodowej. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół średnich, dających możliwość uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej. Zgłoszenia uczestników powinny dotrzeć do Komitetu Głównego do 30 listopada. Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach. Finał odbędzie się 12 marca 2027 roku w Białymstoku. Szczegółowe informacje, kalendarium, lista zagadnień tematycznych, literatura oraz karty zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Parafia Świętego Mikołaja w Białymstoku i Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zapraszają do Soboru Świętego Mikołaja na poranną liturgię z okazji Święta Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy w poniedziałek 21 września. Odbędzie się ona o godzinie 5. Aby nie przedłużać nabożeństwa, organizatorzy proszą o przystępowanie do spowiedzi na wcześniejszych służbach.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotem świętych, życiorysem Pawła Ewdokimowa oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O godzinie 17:45 siódmy odcinek programu Agroinfo. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu do świętych starców optyńskich. O 19:10 wysłuchamy archiwalnego wykładu arcybiskupa Paisiusza o powrocie Łemków do prawosławia. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których rozmowa z Aleksandrem Wasylukiem o nowym konkursie z serii Kolory Prawosławia. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Według starego stylu jest dziś 3 września, wspomnienie świętego męczennika Antyma, biskupa Nikomedii i z nim męczenników Teofila Diakona, Doroteusza, Mardoniusza, Zenona, Domny Dziewicy i innych, świętego Teoktysta, błogosławionego Jana Włosatego, świętej Teby Diakonisy, męczennicy Bazylisy z Nikomedii i świętego Joannikiusza, patriarchy serbskiego.

wspomnienie świętej diakonisy Feby. Święta Feba była uczennicą apostoła Pawła. Z gorliwością i całkowitym wyrzeczeniem spełniała obowiązki diakonisy kościoła miasta Kenchry w pobliżu Koryntu. Gdy święty Paweł, apostoł pogan, w czasie swojej trzeciej podróży misyjnej był w Koryncie, odnalazł Febę przygotowującą się do wyjazdu do Rzymu i przekazał jej list do rzymskich chrześcijan. W nim apostoł mówił o swoim gorącym pragnieniu, by znów przyjść do nich i tak rekomendował doręczycielkę listu. Polecam wam Febę, naszą siostrę. Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego.

świętego Teoktysta, towarzysza świętego Eutymiusza Wielkiego. Święty Teoktyst żył w ascezie w V wieku. Już w bardzo młodym wieku porzucił rodziców i rodzinną ziemię, żeby poświęcić się służeniu Bogu. Pokłoniwszy się czcigodnemu krzyżowi w świątyni Zmartwychwstania, udał się do monasteru Farus, 6 mil od Jerozolimy, który 100 lat wcześniej założył święty Charyton. Tam Teoktyst zamknął się w małej celi i rozpoczął walkę z żądzami i biesami. W tym czasie święty Eutymiusz Wielki opuścił rodzimą Armenię i przyszedł zamieszkać w monasterze Farus, w którym mnisi konkurowali w wysiłkach walki duchowej. Teoktyst i Eutymiusz szybko zostali przyjaciółmi w Bogu. Wspólna miłość do Chrystusa i gorliwość w ascezie, tworzących koronę sławnych cnót, zjednoczyły ich serca tak wielkim przywiązaniem duchowym, że ich myśli i styl życia stały się takie same i byli jakby jedną duszą w dwóch ciałach. Związani wielkim miłosierdziem i wspólnymi dążeniami, każdego roku po święcie Objawienia Pańskiego wyruszali na pustynię Kutylską w pobliżu Morza Martwego, żeby w samotności połączyć się z Bogiem w czystej modlitwie, odcinając się od wszelkich kontaktów z ludźmi. Pozostawali tam do święta wejścia Chrystusa do Jerozolimy i nie przestając umartwiać ciała postem, czuwaniem, upałem i pragnieniem, karmili duszę pokarmem duchowym. W ten sposób spędzili w monasterze Farus 5 lat. Gdy Teoktyst i Eutymiusz kolejny raz udali się na pustynię w czasie Wielkiego Postu, Bóg doprowadził ich do dużej groty na zboczu wąwozu. Ciesząc się ze znalezienia takiego mieszkania zbudowanego przez Boga, asceci zaczęli w nim żyć i żywić się ziołami rosnącymi wokoło. Grota służyła jako legowisko dla dzikich zwierząt, ale modlitwy i Boże hymny tych mężów, podobnych do aniołów, uświęciły to miejsce i przekształciły w świątynię Bożą. Ich cnoty nie mogły długo pozostawać w ukryciu przed ludźmi. Ze wszystkich stron zaczęli przychodzić liczni bracia, pragnący wieść ascetyczne życie pod kierunkiem Eutymiusza i Teoktysta. Eutymiusz ze wszystkich cnót najwyżej cenił milczenie. Dlatego każdego pragnącego wyrzec się świata powierzał świętemu Teoktystowi. Był on posłuszny Eutymiuszowi i we wszystkim postępował zgodnie z opinią przyjaciela. Stopniowo to samotne miejsce przekształciło się w monaster wspólnotowy. Grota stała się cerkwią, a Teoktyst ichumenem. Eutymiusz natomiast poszedł jeszcze dalej w pustynię. Z upływem lat Eutymiusz coraz bardziej wzrastał na drodze życia pustelniczego, a Teoktyst jaśniał cnotami w życiu wspólnotowym, a obaj niezmiennie chronili wiążące ich miłosierdzie. Teoktyst dożył poważnego wieku i nagle ciężko zachorowawszy, zasnął w Bogu 3 września 468 roku. Został pogrzebany przez świętego Eutymiusza, który miał wtedy 90 lat, i patriarchę jerozolimskiego Anastazego.

Dzisiejszy dzień to także rocznica śmierci wybitnego teologa prawosławnego, Paula Ewdokimowa. Wysłuchajmy teraz próby zebrania w pigułkę jego życiorysu i głównej myśli.

Ewdokimow urodził się w 1901 roku w Petersburgu w rodzinie rosyjskiej inteligencji. Jego ojciec, oficer armii carskiej, został zabity przez jednego ze swoich żołnierzy, przez co osierocił młodego Pawła.

filozofów jak Sergiusz Bułgakow, Mikołaj Bierdiajew czy Mikołaj Afanasiew. Jednak karierę naukową musiał łączyć z pracą zarobkową, która była dość odmienna od tej umysłowej. Pracował między innymi na zmywaku, w fabryce czy jeżdżąc taksówką. W wieku 26 lat wstąpił w związek małżeński z nauczycielką języka włoskiego, Nataszą Brunel. Z tego związku miał dwoje dzieci, a jego syn, Michał, niedawno zmarły, kontynuował później jego profesję jako teologa. Mimo ukończenia studiów teologicznych, Paul Ewdokimow nigdy nie został kapłanem. W czasie II wojny światowej uczestniczył w akcjach ochrony i ukrywania Żydów. Wtedy też z powodu nowotworu zmarła jego żona. Po wojnie kierował schroniskami dla uchodźców, był wykładowcą i uczestniczył w zakładaniu organizacji młodzieży prawosławnej Syndesmos, która odradza się obecnie pod nazwą Suprasl. Jako świecki mógł ożenić się ponownie, co uczynił w 1954 roku, kiedy to poślubił młodą Japonkę Tomoko Sakai. Małżeństwo to obudziło w nim wiele energii twórczych, co przełożyło się na napisanie pięknej książki Kobieta i zbawienie świata. W 1964 Ewdokimow został zaproszony jako prawosławny obserwator na trzecią sesję II Soboru Watykańskiego. Zmarł w 1970 roku, pozostawiając po sobie bogaty dorobek teologiczny. Przesłanie. Ewdokimow był mistrzem słowa. Potrafił perfekcyjnie ująć myśl, na przykład opisując współczesne czasy. Cytuję. Wolność obyczajów nowoczesnego świata przedziwnie poprzez gwałtowny kontrast rodzi tajne pragnienie czystości i zasłony. Wielkość wspólnoty małżeńskiej pragnie zwycięstwa nie tyrana, który odmierza, dozuje i ostatecznie niszczy miłość, lecz mistrza i pana, który ma moc przeobrażania. Na bezbarwnym tle dzisiejszego erotyzmu, zblazowanego i pogrążonego w gigantycznej nudzie, miłość ponownie przedstawia się jako fascynująca i jedyna wielka przygoda, w której istota ludzka sięga nieba. Nie tylko jako poeta, lecz ontologicznie, poprzez charyzmat świętości małżeńskiej. O małżeństwie myśliciel pisał wielokrotnie w książce Sakrament Miłości. W pismach Ewdokimowa pojawia się głęboka refleksja nad znaczeniem świętości w codziennym życiu chrześcijańskim, roli piękna jako drogi do Boga, a także znaczenie duchowości kobiecej w Kościele. O kobietach pisze bardzo dużo. Jest przeciwny maskulinizacji kobiety i niwelowania specyfiki jej charyzmatu. Dzieje się to w niektórych ruchach feministycznych, które działają na rzecz zdublowania mężczyzny przez kobietę, jej wcielenia w męski świat, a nie podkreślaniu naturalnych jej cech w społeczeństwie. Kobiecość jest czymś niezastąpionym, obowiązkowym wkładem w kulturę, czego nie można zmienić. Jak sam pisze, świat bez obecności kobiety pozbawia się Boga, bo nie ma matki, która mogłaby zrodzić jego ducha. Porusza również temat możliwości kapłaństwa kobiet, co jednak nie interesowało go za bardzo. Uważał, że kapłaństwo nie przynosi mężczyznom żadnej przewagi ontologicznej nad kobietami i jest po prostu funkcją w Kościele. Powierzone zostało mężczyznom, bo obrazuje Chrystusa, który wcielił się jako mężczyzna. Kobieta natomiast powołana jest do tego, by w jak największym stopniu stać się nosicielką Ducha Świętego, tak jak w największym wśród ludzi stopniu przyjęła go Bogu Rodzica. Ewdokimow krytykuje postrzeganie kobiety jako tej gorszej. Jak sam pisze, trzeba zaiste wielkiego prostactwa i głupoty, by z uporem trzymać się litery przekazu biblijnego i z faktu, że to kobieta powstała z mężczyzny, że to ona pierwsza zgrzeszyła, wyciągać pomysłowy wniosek, iż wydobyta z boku Adama stała się od tej pory przyczyną wszystkich nieszczęść. Jednak w sferze religijnej to kobieta jest płcią silniejszą

będąc organem najbardziej wrażliwym na komunię z Bogiem. Ewdokimow krytykuje także przesadne ubóstwienie kobiety jako jej ideału, mające miejsce np. wśród romantycznych pisarzy. Prowadzi to, jego zdaniem, do uprzedmiotowienia kobiety, która staje się kobietą w pełni, a nawet całym światem, jedynie w chwili realizowania tego literackiego ideału, służąc jako wypełnienie upragnionej wizji, po czym w okamgnieniu jest już w oczach takiego mężczyzny tylko wykorzystanym przedmiotem. Na ratunek przeciwko temu wychodzi sakrament małżeństwa. Jest on według niego wraz z monastycyzmem jednym z dwóch zboczy góry Tabor, u szczytu której jest Duch Święty. Choć te dwie drogi są z ludzkiego punktu widzenia sprzeczne, osiągają jeden i ten sam cel, stając się w tajemniczy sposób identycznymi. Kobiecość i męskość według Ewdokimowa powinna osiągać pełną harmonię. Każdy człowiek w swoim wnętrzu posiada animus, czyli określoną dozę męskości i żeńskości, znaną jako anima. Widzi w tym obraz Boży w człowieku. Ostrzega tym samym przed zbyt męską wizją Boga, prowadzącą do zapominania o Bożej miłości, patrząc tylko na Jego sprawiedliwość. To z kolei może doprowadzić do fanatyzmu religijnego. Rola dwóch ról podkreślona jest w ikonach w typie Deisis. Rolę kobiecą podkreśla tam Bogu Rodzica, a męską Jan Chrzciciel. Ewdokimow porusza interesujący temat powszechnego kapłaństwa wszystkich wiernych. Na nabożeństwach laikat pełni rolę współsłużących, uczestnicząc w liturgii, której sprawowanie nie jest bez nich możliwe. Nie ma w prawosławiu pojęcia prywatnych mszy, a każda dokonuje się we wspólnocie. Wszyscy członkowie kościoła są sobie równi, ale obdarzeni zostali różnymi darami. Kapłanem w pełni jest tylko Chrystus. Wszyscy inni są kapłanami poprzez uczestnictwo w Jego kapłaństwie. Jedni biskupami, inni prezbitrami lub diakonami. Powszechne kapłaństwo wiernych zaczyna się w momencie przyjęcia bierzmowania, który jest osobistą pięćdziesiątnicą. Od tej pory każdemu towarzyszą charyzmaty Ducha Świętego, jednak w różnym stopniu. Urzeczywistnieniem tego powszechnego kapłaństwa jest według Ewdokimowa wstąpienie w związek małżeński lub obranie drogi mniszej. Każdy członek kościoła jest przez to powołany do głoszenia Chrystusa. Niestety, jak pisał myśliciel, we współczesnych mu czasach coraz częściej zapomina się o tym, że to powszechne kapłaństwo realizuje się we wspólnocie, współzależności świętych i grzeszników. I wierni skupiają się bardziej na zbawieniu jednostkowym. Wytworzył się poza tym dualizm, dzielący świat na sakrum i profanum, i ludzie po wyjściu z cerkwi nie głoszą już Chrystusa. Na odwrócenie tego Ewdokimow upatruje szansy w przyszłości i jak pisze: ostatnia posługa chrześcijaństwa czasów ostatecznych, jego nadzieja, uwydatnia kapłaństwo powszechne wiernych. Czasy te postulują odejście od wszelkiego uprzedmiotowienia, opuszczenie olbrzymiego muzeum nieprzeliczonych wartości pozornych, bezsilnej kultury i przejście do rzeczywistego przemieniania świata. Zakładają rozjaśnienie bytu i jego relacji, tworzenie żywych wspólnot, żywych organizmów kościoła, zalążkowych komórek ducha, wspólnot prorockich, świadczących własnym życiem o nadejściu nowego eonu. Eon to był według filozofów okres czasu coś jak era, czyli nowa era. Oczywiście w tym powszechnym kapłaństwie nie chodzi o to, że każdy będzie służył liturgię na ołtarzu, tylko bardziej o to, że każdy będzie głosił Chrystusa i pielęgnował w sobie to, że jest członkiem Jego ciała.

0: A przed Państwem odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika.
1: Dziś zapraszam Państwa do wsi Pasieczniki Duże, aby zobaczyć bardzo ciekawy dom rodziny państwa Kuptelów. Niewątpliwie, myślę, najsłynniejszym mieszkańcem wsi Pasieczniki Duże jest jej sołtys pan Adam Kraśko. Wielu zwolenników programów typu reality show zapewne wie, że jest to bohater pierwszej edycji dokumentalnego programu Rolnik szuka żony z 2014 roku. Telewizyjny również z tego celebryta, a także i znany showman. Nic dziwnego, że wieś ta jest dzięki panu Adamowi organizatorem wielu ciekawych festynów i imprez sportowo-rekreacyjnych. Ale wieś też ma i swoją patriotyczną, jakże chwalebną historię z lat okupacji niemieckiej, gdy w 1939 roku cała jej ludność została karnie wysiedlona za pomoc polskim partyzantom operujących w okolice właśnie tej wsi. Jedną z tych rodzin byli państwo Kuptelowie, którzy mieszkają tam do dziś. Oczywiście przynajmniej mieszkają już, proszę Państwa, od co najmniej dwóch stuleci, z tą przerwą na niemieckie wygnanie. Protoplastą rodziny jest zmarły przed ponad, już chyba 60 laty, pan Andron Kuptel, dość bogaty zresztą ówczesny właściciel ziemski, z blisko 50 hektarami gruntów, który w 1911 roku zbudował istniejący do dziś parterowy z mieszkalnym poddaszem sosnowy budynek z takich bardzo solidnych bali, z bardzo grubych bali, z ozdobnym, tonącym dzisiaj w zieleni gankiem. Dziś jego właściciele, państwo Anna i Michał Kuptelowie, w okresie letnim zamieniają ten swój budynek w pensjonat, jakby w małe muzeum z wyposażeniem sprzed co najmniej 100 lat. Można tam zobaczyć stare, posażne kufry, są tam stare loża i są rzeźbione w ściennych belkach daty historycznych, rodzinnych wydarzeń. Swoją siedzibę, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, właściciele nazywają chatą wiejską, a ja myślę, że jest to jednak bez wątpienia po prostu, moim zdaniem, wiejski dworek, zauroczonych nim dwojga bardzo gościnnych i sympatycznych ludzi, państwa Anny i Michała Kuptelów. To właśnie w tym domu warto dodać, proszę Państwa, jeszcze, że urodził się, mieszkał i spędził swoją młodość syn państwa Kuptelów, pilot z polskiej eskadry lotnictwa taktycznego F-16, zwanego Fighting Falcon, pan Krzysztof Kuptel. Myślę, że to dziś obok tego słynnego sołtysa miejscowego pana Adama Kraśko, to naprawdę prawdziwy bohater naszych czasów i duma wsi Pasieczniki Duże.

0: A teraz wysłuchajmy audycji Agroinfo. To program przygotowany z myślą o rolnikach i wszystkich, którzy interesują się sprawami polskiej wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Audycja powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: 16 województw, 16 wieńców, 16 delegacji. Za nami dożynki polskie, które odbyły się 13 września w Spale. Tegoroczne święto plonów zgromadziło koła gospodyń wiejskich z różnych zakątków kraju, wystawców, rolników, sadowników i przetwórców. Wszyscy z nich pokazywali najpiękniejszą odsłonę polskiego rolnictwa. Nie zabrakło obrzędów dożynkowych, muzyki ludowej, a także tradycyjnych smaków. Gospodarzem uroczystości był minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszam na relacje z wydarzenia.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Przepiękna uroczystość, piękna polska tradycja, przepiękne stroje, przepiękne młode osoby z pasją do muzyki, a te wieńce to już jest naprawdę obłęd.
4: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, przyjechaliśmy z wieńcem, przyjechaliśmy z koszem owoców z naszego sadu, przyjechaliśmy również z kwiatami pięknymi.
5: Przyjechaliśmy z sołectwa Kłopot, z gminy Inowrocław, to serce Kujaw Zachodnich. Przyjechaliśmy z naszym pięknym wieńcem, który jest ściśle osadzony w naszej kulturze, w naszej ziemi kujawskiej, wypleciony z czterech podstawowych zbóż.
6: Pleciemy 3 tygodnie, to tak trzeba liczyć ten czas.
7: Reprezentujemy gminę Przedecz i jesteśmy KGW Jaśminki. To jest mała miejscowość, najmniejsza na pograniczu województw trzech. No, serdecznie zapraszamy do degustacji. Mogę polecić czarną polewkę, golonki, kociołek mamy. To jest cudowne, że te koła się tak naprawdę wszystkie wspierają.
8: Różne województwa, wspaniałe stroje, wspaniałe dekoracje, wszystko przecudne.
9: Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że nie ostatni.
10: No pięknie. Jak najwięcej, żebyśmy promowali tą naszą polskość. Jednak jak się patrzy na takich młodych ludzi, to myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Poza tym, że jest ciężka praca, ale jednak młodzi ludzie idą też w tym kierunku, żeby podtrzymywać tą tradycję.
11: Wygląda to kolorowo, bardzo pięknie, cieszy oczy.

0: cel już mamy zmysł.
1: Przyjechaliśmy z Mysłowa, małej miejscowości w województwie śląskim.
2: Gmina Koziegłowy.
3: Jesteśmy bardzo wyróżnione, że mogłyśmy tutaj się przyjechać, pokazać się z naszej najlepszej strony i od kuchni, i od śpiewu. Przygotowałyśmy tradycyjne dania śląskie, roladę śląską z kluseczkami i z czerwoną kapustką.
2: No fantastyczne wydarzenie. Pierwszy raz jesteśmy na tak dużym wydarzeniu. Jeździmy po różnych festiwalach, Polska od kuchni. Natomiast na takim dużym ogólnopolskim wydarzeniu jesteśmy po raz pierwszy. Jesteśmy zachwyceni ilością stoisk, poziomem, patrzeć, oglądać, uczyć się, właśnie łącząc tradycję z nowoczesnością.
4: Zgodnie z piękną polską tradycją przynosimy dziś do Rzynkowy chleb, symbol urodzaju i ciężkiej pracy rolnika. Prosimy, by dzielony był sprawiedliwie, z troską i szacunkiem. Niech ten chleb łączy ludzi.
5: Dożynki są świętem nie tylko rolników, ale całej wspólnoty, mieszkańców wsi i miast. Tu chcemy docierać do konsumentów. Do Spały przybyli dzisiaj przedstawiciele polskiej wsi z całego kraju, przywożąc symbole swojej pracy, wieńce, chleb i owoce corocznego trudu. Dożynki w Spale to kontynuacja niemal stuletniej ogólnopolskiej tradycji. Ostatnie lata pokazały, jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo żywnościowe. Polska wieś i polscy rolnicy są jednym z filarów bezpieczeństwa całego państwa. Polska żywność jest powodem do dumy i ważną częścią polskiej gospodarki. Polscy rolnicy potrafią produkować nowocześnie, wydajnie i na najwyższym poziomie. Polska żywność z powodzeniem konkuruje na wielu rynkach, nie tylko europejskich, ale i światowych. Eksport polskiej żywności za 2025 rok osiągnął wartość prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego naszego eksportu i wzrost rok do roku. Już dane za pierwsze półrocze 2026 roku wskazują, że wartość ta osiągnęła 125 miliardów złotych. Jednocześnie chcemy chronić krajowych producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale też zachęcamy konsumentów do właśnie wyborów tego, co nasze, tego, co lokalne, tego, co polskie. Dlatego też prowadzimy wspólnie dwie duże akcje informacyjne. Produkt polski, z drugiej strony akcja Kupuj Świadomie. Nie można wymagać od polskich gospodarzy coraz większych standardów, a jednocześnie wpuszczać na rynek żywności produkowanych według zupełnie innych zasad. Dlatego też mocno sprzeciwialiśmy się umowie zawieranej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Głosowaliśmy przeciwko tej umowie, ale też skierowaliśmy ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po to, żeby sprawdzić jej zgodność z przepisami prawa unijnego. Rolnicy potrzebują dziś dialogu, sprawnego państwa, konkretnych decyzji. Rolnictwo potrzebuje realnego wsparcia państwa, które resort rolnictwa zapewnia. Za nami kolejny trudny rok dla rolników. Rolnicy mierzą się z suszą, przymrozkami, gradem, deszczem nawalnym czy wysokimi, ekstremalnie wysokimi temperaturami czy innymi anomaliami pogodowymi. W tej sytuacji ministerstwo nie składa pustych deklaracji, ale działa i dostarcza konkretne rozwiązania. To wsparcie i pomoc tym wszystkim, którzy stracili swoje plony. W ostatnim roku uruchomiliśmy setki milionów złotych jako pomoc dla poszkodowanych gospodarstw i w tym roku będzie podobnie. Rozpoczęliśmy wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Zwiększamy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Wprowadzamy dodatkowe wsparcie, tak zwaną pomoc nawozową. I od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie te wnioski przyjmować, żeby je sprawnie obsłużyć i przekazać pieniądze na konta rolników. Rolnicy otrzymali możliwość korzystania z historycznie nisko oprocentowanych kredytów, a resort zabiega również o to, by zwiększyć środki na rolnictwo po 2027 roku, żeby ten budżet był maksymalnie duży. sięgamy po środki z planu strategicznego na lata 2023-2027, a już dzisiaj zarówno na forum unijnym, jak i na forum polskiego rządu zabiegamy, by jak największe pieniądze popłynęły dla rolników, dla przetwórców, na obszary wiejskie, tak żeby budować konkurencyjność i odporność na kryzysy zarówno polskich rolników, jak i przetwórców.
0: Do zobaczenia w chwale za rok!
6: Agroinfo. Blisko rolnika.
7: Hubert Chojnowski, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, które odbyło się w Irlandii. Obrady poświęcone były m.in. przyszłości europejskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli hodowli zwierząt gospodarskich. Europejscy ministrowie dyskutowali przede wszystkim o strategii dotyczącej hodowli zwierząt i unijnym planie działań w zakresie białka. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
6: Agroinfo.
7: Od 8 września trwa wypłata zaliczek dla rolników. To miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, w tym skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, minister Stefan Krajewski podjął decyzję o przyspieszeniu wypłaty zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych.
6: Agroinfo.
7: Portal rolnika ma uprościć załatwianie spraw oraz komunikację z urzędem. Kolejne nabory ruszają przez internet. Portal rolnika ma ograniczyć liczbę wizyt w urzędach i dokumentów, które trzeba dostarczyć do różnych instytucji. System działa przez całą dobę, a od września ruszyły w nim kolejne nabory. Cyfrowe rozwiązania mają być wykorzystywane także przy przygotowywanym wsparciu do zakupu nawozów i zwrotu akcyzy oleju napędowego.
6: Agroinfo.
7: Trwa nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa produktów rolnych. Pomoc na inwestycje może wynieść do 10 milionów złotych. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochronę środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Wnioski można składać do 30 września za pośrednictwem systemu informatycznego ARIMR.
6: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

0: A teraz pomódlmy się, bracia i siostry, słowami akatystu do świętych starców optyńskich.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

krajpisać wysmiany pomimo nas, sobie Boże, sobie krajpisać wysmiany pomimo nas, sobie Boże, sobie krajpisać wysmiany pomimo nas. Sława Ocu i Synu i Świętemu Duchu, i nimi i Chrystus, i wieki wieków. Amin. Wysadzaj, Trójco, pomiluj nas, Gospodzie, oczyść grzechy nasze, wody

0: co jest na Światowym Duchu i nie prostego wieki wieków. Amin. Ocze nasze, że jest na niebiesie, da świetlica imię Twoje, da przyjdzie Carstwie Twoje, da będzie wola Twoja, jako na niebiesie i na ziemi. Chleb nasz nasłuszny dasz nam dnieść i ostaw nam długi nasze, jako że my ostawiamy dłużnikom naszym. I nie wiedzi na swoje skuszenie, nie zbaw nas od Boga Bogu.
1: Jako Twoje jest Carstwo i sila i sława Otca i Syna i Świętego Ducha, nynie i prysno i w wieki wieków.
0: Amen.
1: Mirom Gospodu pomolim się.
0: Posłuchaj, pomiluj.
1: Posłysznie mira i spasienie dusza naszych,

Czyna duszu plockaja, wożdzielenia postom i molitwoju ukroszczajuszcze, pomysłom grzechownym, wozowladaci wami nie popuskaście od Gospoda Boga, jedynego władz i muszczego pobieżdaci jest jestwa czyn, dar czystoty i celomu.

Pustelnia Optyńska to niezwykłe miejsce duchowości prawosławnej. Do tradycji monasteru nawiązuje postać starca Zosimy ze słynnej powieści Dostojewskiego Bracia Karamazow.

0: W tym roku obchodzimy stulecie od powrotu Łemków do prawosławia. Posłuchajmy zatem archiwalnego wykładu o tym wydarzeniu autorstwa arcybiskupa Paisiusza.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Kto to są Łemkowie? Na pewno słyszeliście, że są to mieszkańcy gór, tak? Można powiedzieć prawosławni górale, z Karpat. Są różne teorie. Jedne mówią o tym, że są to potomkowie Słowian, inne mówią o tym, że są to Wołosi, inni jeszcze, że są to biali Chorwaci. Są to mieszkańcy naszych gór Karpat. Trzeba nam wiedzieć o tym, że nawet Wołochami w swoim czasie historycznym nazywało się wszystkich górali mieszkających w Karpatach. Skąd przyjęli wiarę chrześcijańską? Część Małopolski, jak wiecie, historycznie w IX wieku wchodziła w skład księstwa wielkomorawskiego. I tutaj jest odpowiedź. Prawosławie do Łemków przyszło od świętych Cyryla i Metodego poprzez ich uczniów z Wielkich Morw. Później oczywiście to prawosławie ogniem i mieczem zostało wykorzenione. Polscy królowie za koronę musieli poobiecać likwidację wschodniego obrządku i takie drugie źródło prawosławia przyszło po raz drugi z gór kijowskich od świętego Włodzimierza, czyli jakby dwie drogi. Z Moraw od świętych Cyryla i Metodego, a później umocnione z gór kijowskich od świętego Włodzimierza. Czyli my na południu, 100 lat wcześniej, przed oficjalnym chrztem Polski, który chociaż nie był to chrzest, była to zmiana obrządku ze wschodniego prawosławnego na łaciński. Nasza diecezja 100 lat wcześniej była prawosławna, aniżeli jeszcze tam pojawił się rzymski katolicyzm. Bardzo, bardzo rozpowszechniony jest też kult jednego z uczniów świętych Cyryla i Metodego, świętego Osława, który jest uważany przez Ślązaków za patrona Śląska, ale proszę zauważyć, że dzisiaj niedaleko naszej parafii w Morochowie jest rzeka, która nazywa się nawet Osławica. Miejscowa ludność nazywa się Białosłowianami nawet. Osławieni przez Osława. I my przyjmujemy, że pierwszym biskupem na naszej jeszcze może nie przemyskiej, ale na naszych ziemiach był święty Osław. Mamy spisy biskupów prawosławnych z końca przemyskich biskupów prawosławnych z końca XII, początku XIII wieku. Czyli ja prawda, tak, no to dla mnie może nie jest tak zdrowe duchowo, ale szczycę się tym, że jestem najstarszym biskupem prawosławnym w Polsce, w naszej cerkwi historycznie. Wiekowo może jeszcze nie, ale historycznie to jest najstarsza diecezja na ziemiach polskich prawosławnych. Jak wszyscy wiemy, tam gdzie jest dużo błogodaci, dużo łaski Bożej, też jest dużo iskuszeń. Tego dobra nie cierpi zło. I przeciwko temu dobru to zło wojuje poprzez całą historię. Unia Brzeska. Tak przeskoczyliśmy duży okres czasu, ale to moglibyśmy do rana dyskutować, kiedy historycznie byśmy się zajmowali diecezją. Unia Brzeska, 1596 rok. Szaleje tutaj, na tych rubieżach wschodnich, na Białorusi, na Ukrainie, a nasi Łemkowie nie poddają się. Diecezja przemyska, prawosławna, trwa przeciwko Unii jeszcze nawet ponad 100 lat, niektóre parafie. Mówi się o tym, że do 1691 roku, kiedy żył jeszcze Władyka Winnicki w Sanoku, ale mamy też dowody na to, że jeszcze w 1710 roku istniały parafie prawosławne w Barwinku, na samej granicy dzisiaj ze Słowacją, czy w Tarnogrodzie, który dzisiaj jest w diecezji lubelskiej, a w XVIII wieku należał on do diecezji przemyskiej. Do 1710 roku była dyzunicka parafia prawosławna. Ktoś może powiedzieć, w jaki sposób ci ludzie przez tak długi okres czasu, prawosławie, można powiedzieć, stało się nielegalną religią wtedy w Królestwie. Prawosławni byli pozbawiani swoich majątków i wszelkich praw, chociaż ogólnie mówiąc, to ta słynna tolerancja królestwa polegała na tym, że tolerowało się istnienie innych. Tolerowało się. Na przykład nie mogli oni piastować urzędów państwowych, nie mogli wyjeżdżać za granicę. Tak? Prawosławni biskupi nie mogli zasiadać w Sejmie. I mówiono im, dziękujcie Bogu za to, że możecie tutaj mieszkać. My was tolerujemy. To jest ta słynna tolerancja. I prawosławie nie zdradził naród, a zdradzili biskupi. Zobaczcie, że tylko dwóch biskupów zostało przy prawosławiu. Reszta, której poobiecano, że będziecie w Sejmie zasiadać, w Senacie, tak, przepraszam, będziecie w Senacie zasiadać. Teraz Sejm taki popularny. Za to, jeżeli przyjmiecie Unię. Przyjęli Unię i dalej nie zasiadali w Senacie. Także tak to jest. No ale to polityka, wielka polityka, my nie będziemy zajmować się polityką. Jeszcze gorzej żyło się prawosławnym, kiedy przyszedł zabór austro-węgierski. Ale jeszcze raz powrócę do tego, dlaczego przez tyle lat byli wierni prawosławiu. Bo w sercach to prawosławie u narodu naszego było zawsze. I duchowni, dopóki żyli starzy duchowni, którzy otrzymali oświatę w prawosławnych szkołach duchownych i byli wychowani przez prawosławnych rodziców i żyli z prawosławnymi parafianami, oni bronili prawosławia do swojej śmierci. Unici na siłę próbowali przysyłać swoich duchownych, na siłę przysyłali do cerkwi prawosławnych antyminsy podpisane ręką unickiego biskupa, żeby wymienić stary antymins. I póki żył duchowny prawosławny, było tam prawosławie, jak umierał prawosławny, bardzo często przyjeżdżał unicki duchowny, chował prawosławnego duchownego i mówi, że pochował razem z tym duchownym prawosławie w tej parafii. I siłą wchodzili do cerkwi unici i zaczynali odprawiać. Tutaj takich kilka przykładów przytoczę wam z historii naszej. Zabór austro-węgierski. Super, super zabór, prawda? Arcykatolicki. Prawosławie, akurat my znajdowaliśmy się w dystrykcie lwowskim, w województwie lwowskim, było religią zakazaną. Kiedy historię poczytamy, jak wojowano za jedyną parafię prawosławną we Lwowie. Za Stawropigialne Bractwo Lwowskie. Wszyscy ci ludzie to byli męczennicy za wiarę prawosławną. Nie tylko poprzez przelanie krwi, ale poprzez swoje działanie na rzecz zachowania prawosławia. Jedyna parafia na całe województwo, to aż od Lwowa po Kraków. Też chytrość Austriaków. Nie Kraków był stolicą województwa, a Lwów. Ale to też nie nasza sprawa. Nie można otwierać parafii prawosławnych. Ale ludzie wychowani w swojej tradycji Łemkowie do dnia dzisiejszego, jak jest dwóch Łemków, nie rozmawiają między sobą po polsku. A bywa też tak, że jak Łemko rozmawia z Polakiem, to mówi też do niego po łemkowsku. Jak ten mówi, że nie rozumie, to ten do niego mówi: naucz się. To nie tak jak my, że tutaj wstydzimy się swego języka. U nas tak nie ma. Mówi, jak nie umiesz mówić, nie rozumiesz po naszemu, to się naucz. Do Polaka. O tak. I Łemków dzisiaj w Polsce według spisu jest tylko 10 tysięcy, a są tacy. A są tacy i nie boją się. Chodzą do cerkwi unickiej, bo tylko taka cerkiew jest. A w cerkwi unickiej zaczynają się dziać różne rzeczy. Oczywiście stworzona po to, żeby zniszczyć prawosławie. Ale nie tylko prawosławie, ale i zniszczyć tradycję wschodnią. I kiedy ludzie słyszą, że duchowni zmieniają słowa w nabożeństwach, na przykład przestają wspominać na liturgii wszech was prawosławnych chrześcijan, a zaczynają wspominać wszech was prawowiernych chrześcijan, ludzie są oburzeni. Kiedy zaczynają zmieniać inne elementy nabożeństw, a wprowadzać łacińskie zwyczaje, ludzie są oburzeni. Kiedy zaczynają wprowadzać kult świętych, obcych prawosławiu, na przykład Józefata Kuncewicza, ludzie buntują się, ponieważ wiedzą, ilu prawosławnych zginęło z ręki tego człowieka. Na Białorusi. Taki przypadek jednej parafii, gdzie przyjechał biskup Unicki i wręczał ludziom obrazki ze świętym Józefatem. Ludzie brali to w rękę, popatrzyli, kto to jest, wychodzili z cerkwi i wyłożyli drogę od cerkwi do bramy cerkiewnej tymi obrazkami dla biskupa. Mówią, niech idzie po swoim. I poszli do domu. A później powrócili do prawosławia. Duchowni zdzierają ogromne pieniądze z ludzi. Mają ludzi za nic. Z czego żyją? Z czego żyli Łemkowie? Z pracy swoich rąk. A jaka ta praca rąk jest w górach? Pomyślcie sobie, jak trzeba wejść tam na pochyłą górę, żeby nawet założyć ogród. Oczywiście wielu Łemków uciekło do Ameryki. Dzisiaj Pensylwania stoi Łemkami. Jest cała diecezja łemkowska podlegająca patriarsze Konstantynopola. Łemkowie nie mają pieniędzy, żeby zapłacić za tryby. Oni i do dzisiaj bardzo często przynoszą, czyli dla władyki i dla duchownych, bardzo dużo jedzenia. Bo dzielą się tym, co mają. U nas do dnia dzisiejszego nie ma też żadnych opłat za treby. Jak ktoś coś da, to da. Jak nie da, to nie da. Ale zawsze coś przyniesie. I zawsze zaprosi na obiad. I zawsze zaprosi na obiad. Ja przed liturgią miewam to czasem. O 9 mam liturgię, o 8 już u mnie domofon dzwoni. To jedna babcia przyniosła ryby, nasmażyła dla władyki. Druga babcia tak, pierogów zrobiła, tak. Wychodzę z cerkwi, to ktoś tam mi daje: władyko, gryby suszone dla was. O tak. I tak żyjemy. Ale wracajmy do tego, co się dzieje na Łemkowszczyźnie. Ten powrót Łemków do prawosławia można podzielić na takie trzy fazy. Pierwszy nurt powrotu Łemków do prawosławia to okres przed I wojną światową. To przede wszystkim święty Maksym Gorlicki, Maksym Sandowicz. Łemkowie usłyszeli o tym, że jeden z ich rodaków skończył seminarium w Żytomierzu, był w Poczajowie i zwracają się do cerkwi z prośbą: przyślijcie nam tego duchownego. I przychodzi święty Maksym i zaczyna służyć Łemkom. Na początku, i myślę, że aż do jego męczeńskiej śmierci, Kościół łaciński ani unicki nie zdawali sobie sprawy z tego, co to jest. A tam jeden jakiś tam duchowny, prawosławny, on nic tam nie zrobił. Oczywiście od razu oskarżono go o szpiegostwo na rzecz Rosji, no bo ruski pop. Przez 2 lata sądzono go we Lwowie jako szpiega Rosji. Jego towarzyszy. Zresztą, kiedy byłem u was ostatnio, też przywiozłem książkę pana Michała Bołtryka o sądzie nad świętym Maksymem. Gdzie czytając tą książkę, no człowiek przeżywa ten czas, ale też i może uśmiać się nad argumentami oskarżenia, które były stawiane świętemu. I kiedy uniewinniono świętego Maksyma, wraca on na Łemkowszczyznę, służy, chodzi od cerkwi do cerkwi, chodzi na nogach, po górach. A po górach przejść 1 kilometr, to co po równinie 5 kilometrów przejść. Wybucha pierwsza wojna światowa i bez wyroku sądu przyjeżdża austriacki pułkownik i każe rozstrzelać świętego Maksyma. Oczywiście było to ukartowane, ktoś za to o to poprosił. Może nie będziemy posądzać pana pułkownika Dietricha o łapówkarstwo, ale ktoś go poprosił o to. Rozstrzelano.

powielają sobie jego fotografie, fotografie swego baciuszki i wieszają te fotografie wśród ikon. Na ile lat jeszcze przed jego kanonizacją? Na ile lat? Śmierć świętego Maksyma i rozpoczyna się deportacja rusofilów do pierwszego obozu koncentracyjnego. Gdzie? W Austrii. Austriacy wymyślili pierwszy obóz koncentracyjny. Talerków. Tysiące ludzi. Ofiary, męczennicy. Ich imiona zna tylko Pan. I kiedy kończy się Gehenna Tellerhofu, wracają ci ludzie i zapytują duchownych grekokatolickich, a dlaczego wy nie broniliście nas, swoich wiernych? Gdzie byli pasterze, kiedy wilki próbowały pożreć owce? Wy jesteście rusofilami, moskofilami, wy nic nie znaczycie, jesteście niczym. Były takie odpowiedzi ze strony duchownych. Oczywiście ktoś powie, i duchowni grekokatolicy byli też w Tellerhofie. Tak, ci, którzy byli ducha rusofilskiego, czyli którzy też w duchu byli bardziej prawosławni, a nie unicy. I rozpoczyna się druga faza powrotu Łęków do prawosławia, lata 20. I szczególnie ten 26 rok, miesiąc listopad, kiedy mieszkańcy wsi Tylawa, wszyscy mieszkańcy zbuntowali się przeciwko duchownemu unickiemu. Powiedzieli dosyć wykorzystywania, dosyć naśmieszek. My wracamy do wiary ojców. Ten z naśmieszką wypytywał ich, a jaka jest wasza wiara ojców? A święte prawosławie. Oczywiście śmiech. Oni mówią, nie śmiejcie się. Bo przodkowie nasi, z dziada, pradziada, przekazywali nam, jak dobrze było w cerkwi prawosławnej. Jaka była tam miłość. Miłość pasterza do owiec i miłość owiec do swego pasterza. A tutaj czujemy tylko chłód, nienawiść i chęć wykorzystania. Mało tego. Chęć zniszczenia naszej kultury i naszej tradycji. Co trzeba podkreślić, Łękowie do dnia dzisiejszego są bardzo przywiązani do swojej kultury i tradycji. Miałem u was wykład o odmienności zwyczajów liturgicznych na Łękowszczyźnie. I wtedy mówiłem dla was, że bardzo często ktoś, kto nie myśli, może powiedzieć, że to są unickie zwyczaje. A ja wam mówiłem wtedy, że to są bałkańskie zwyczaje. To jest bałkańska tradycja. I to u nas w górach zachowała się też tradycja prawosławia sprzed reformy nikonowskiej. Bogactwa prawosławia. Tego, jak mówię, prawdziwego prawosławia, które przelało miliony męczeńskiej krwi poprzez reformę Nikona. Ale to nie nasz temat też. Bo za daleko brniemy. '26 rok. Odchodzi cała wieś od kościoła unickiego. Na początku myślą, że oddadzą im cerkiew. Lecz niestety cerkwi im nie odda. Cerkiew stoi pusta, zamknięta. Może ktoś sporadycznie tam się zjawi. A cała ogromna wieś bierze się za budowę nowej cerkwi. I wybudowała piękną wieś na wzgórzu, piękną cerkiew na wzgórzu Drożdżestwa Preświętej Bogorodicy. Za co? Oddawali i sprzedawali wszystko, co mogli sprzedać i oddać. Prosili o pomoc swoje rodziny w Ameryce. Pomagali prawosławni ze

0: Słowacji też dzisiejszej, bo oni byli może przed pierwszą wojną był bardziej silny u nich ruch powrotu do prawosławia. Czyli byli już tacy troszkę zażyci. Pomagały też nasze parafie z Podlasia. Przekazywały Ewangelię, przekazywali ikony. Mamy na to pisma, że taka i taka parafia, na przykład w Berezowie, przekazała Ewangelię do takiej i takiej parafii. Dalej co się dzieje? Metropolita Dionizy sam, nasz metropolita Dionizy sam daje od siebie pieniądze też na budowę cerkwi. W niejednym przypadku. I takich cerkwi w okresie międzywojennym mieliśmy ponad 60. Ponad 60. To były cerkwie, kaplice. Czyli w ponad 60 obiektach sakralnych służyło się w okresie międzywojennym prawosławną służbę. Przedstawiciele duchowieństwa z Łemkowszczyzny zwracają się do metropolii prawosławnej w Warszawie, żeby przysłać im więcej duchownych. Bardzo wielu Łemków było prawosławnymi duchownymi na Wołyniu. Tak, kiedy w Galicji było zakazane prawosławie, oni wyjeżdżali na teren dzisiejszej Ukrainy, tam kończyli seminarium i zostawali na parafie najbliższej nam Wołyni dzisiejszej, najbliższego nam Wołynia. Tak, podobnie było ze świętym Maksymem, któremu metropolita Antoni Chrapowicki proponował objęcie stanowiska proboszcza w jednej z najlepszych parafii w Kijowie. On powiedział, nie, ja chcę wrócić do swoich ludzi, do swoich Łemków. A ten mu powiedział, dobrze, tylko pamiętaj, że wybrałeś drogę męczeństwa. Część łemkowskich duchownych powraca w tym okresie lat 20., 30. Na swoje ziemie, obejmują placówki duszpasterskie. Tylko jest jeden problem, który wiecznie ciągnie się za prawosławiem. Te parafie nie są uznawane przez ministerstwo. Czyli duchowny, który posługuje na tej parafii, po pierwsze ma tylko cerkiew. Cerkiew prawosławna nie ma żadnych praw jeszcze w Polsce. Tak jak dzisiaj mamy ustawę o stosunku państwa do cerkwi prawosławnych, to tego nie było. Cerkiew prawosławna jest traktowana przez miejscowe władze wojewódzkie, powiatowe jako nielegalna. Czyli tak, nie mamy parafii prawosławnych, czyli nie możemy kupić też i ziemi na parafii. Ludzie dają ziemię, swoją ziemię. Do dzisiaj mamy problemy z komisją regulacyjną, dlatego że większość ziemi prawosławnej była zapisana na osoby świeckie. Tak? Pan X, Y, Z z rodziną dawał ziemię pod cerkiew 10 arów i dawał dla świeszczennika pół hektara ziemi, żeby ten miał z czego żyć i odrobił na ziemi. Inni duchowni otrzymywali uposażenie, czy grekokatolicy, czy katolicy, jako pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego, tak? Za prowadzenie ksiąg metrykalnych. Prawosławie nie może rejestrować parafii. Później udaje się zarejestrować tylko kilka, a reszta parafii istnieje jako filie, jako rektoraty. Na przykład jedna z naszych parafii była filią parafii w Piotrkowie Trybunalskim, oddalonym prawie o 300 km od Łemkowszczyzny. Pomyślcie sobie, co wyprawiano. Szkoda, że jeszcze nie zrobiono jakiejś parafii filii, parafii Białymstoku. Lub też filię lwowskiej parafii. Duchowni radzą sobie, jak mogą, pomagają im w tym wiernym. Według danych naszej metropolii do 1939 roku ponad 40 tysięcy Łemków powróciło do prawosławia. Według danych unickich mówi się o 17-18 tysiącach. No ale nawet gdyby to było kilkanaście tysięcy, to jest bardzo dużo. Kiedy przed tym ruchem powrotu do prawosławia mówiło się o 100 prawosławnych na terenie Łemkowszczyzny. Także kilkadziesiąt tysięcy prawosławnych ma 60 świątyń, kilka etatowych parafii, no i kilkudziesięciu energicznych duchownych. Wśród nich byli też święci męczennicy, później chełmscy i podlascy, ojciec Paweł Szwajko i matuszka Joanna, którzy pochodzili z Łemkowszczyzny i służyli w świątkowej wielkiej w Rostajnie. I wtedy, kiedy Kościół Unicki zobaczył, co się dzieje, wtedy się opamiętał, co się stało. Wtedy powołuje się apostolską administraturę Łemkowszczyzny, która owszem spowalnia ten powrót Łemków do prawosławia, ale nie zatrzymuje go. Zaczynają powracać prawosławni na terenie powiatu nowosądeckiego dzisiejszego. Co też było takim wielkim zaskoczeniem. Czyli Łemkowszczyzna, można powiedzieć tak, tak jak dzisiaj powiaty krośnieński, jasielski, gorlicki, nowosądecki. Niektórzy też sanocki zaliczają, no ale tam akurat ten powrót, tam było najmniej ludzi powracających do prawosławia. Kilka powiatów i dziesiątki tysięcy ludzi powraca do prawosławia. Żebym ja dzisiaj miał w eparchii chociaż 17 tysięcy wiernych, to byłaby no liczebnie ogromna eparchia. Niestety tak nie jest. Ale chcę wam przeczytać fragmenty listów kierowanych do warszawskiej metropolii prawosławnej, do metropolity Dionizego, w którym wierni niektórych wsi łemkowskich uzasadniają chęć powrotu do prawosławia. Dlaczego chcą powrócić do prawosławia? I tak. Mieszkańcy wsi Ciechania piszą: wiernych zawsze cieszyło to, kiedy kapłani wygłaszali i wsich was prawosławnych chrześcijan. Gdy po wojnie zaniechali tej aklamacji po pierwszej wojnie i gdy ksiądz zakazał psalmiście wypowiadania słów utwierdy Boże światuju prawosławnuju wieru, wierni poczuli potrzebę powrotu do wiary swoich przodków. We wsi Tylawa mieszkańcy piszą tak do metropolity: główną przyczyną powrotu do prawosławia był moment, kiedy dojrzała idea, która tliła się w sercach narodu jako jeszcze grubo przed wojną. Mieszkańcy wsi Polany, tej wsi takiej męczęskiej, gdzie tam w latach 70., kiedy nie wpuszczano nas do cerkwi, a nasi duchowni odprawiali pod płotem. W latach 70., po odremontowaniu cerkwi, wygnano nas z cerkwi. Piszą: przede wszystkim przyczyną prośby naszej o przyjęcie do prawosławia, powrotu do prawosławia, było to, była świadomość, że zawsze byliśmy prawosławnymi. Przez tyle lat Kościół Unicki nie potrafił zniszczyć w ludziach świadomości prawosławie. To tylko świadczy o tym, jak silne jest prawosławie. I że to jest prawa wiara. Mieszkańcy wsi Izby zwracają się do metropolity ze słowami: oprócz czysto administracyjnych przyczyn, a był to konflikt z biskupem Unickim Kocyłowskim, istniały również przyczyny ideowe. Znając historię Rusi i historię Unii, zawsze uważaliśmy się za prawosławnych. Nawet jest podane nazwisko pana, który pierwszy się podpisał, Joan Pawłuk z Izb. We wsi Piorunka cytuję: mimo faktu, że ludność prosiła unickiego duchownego o wygłaszanie i wsich was prawosławnych chrystian, ten, kładąc ręce na sercu, odmówił, nazywając prawosławie schizmą. Podpisał pan Żuk z Piorunki. We wsi Czarne wszyscy wierni dobrze wiedzieli, że ich prawdziwą i zbawienną wiarą jest prawosławie. Tym więcej, że unickie księgi to potwierdzały. a łonicy przedwojenni księża mężnie bronili prawosławnej obrzędowości. Na przykład księża Jurczakiewicz i Ignatyszek. Podpisał pan Michał Bajsa z Czernego. Wieś Lipna. Unicki duchowny chciał wprowadzić kult Józefata Kuncewicza jako męczennika za wiarę i z tego powodu doszło do kłótni z księdzem, bo my uważaliśmy Kuncewicza za przeszteł, przez którego dziesiątki prawosławnych straciło życie, setki utraciło rodzinne domy, a tysiące były prześladowane. Oprócz tego ksiądz zabronił ludziom śpiewać Utwerdy Boże Świętuju Prawosławny Wieru. Pan Iwan Kotański z Lipnej. Świątkowa Wielka. Ludzie tolerowali unickich duchownych, póki ci zachowywali prawosławny obrządek. Wieś Wołowiec pisze tak. Unicki duchowny począł w każdym kazaniu hańbić wiarę prawosławną, a swoich wiernych nazywał nieukami, osłami, schizmatykami. Czyli dobrze wiedział, że oni wszyscy w duchu są prawosławni. Zaczął żądać wielkiej zapłaty za celebry, mówiąc: trzeba z was skórę zdzierać, bo inaczej niczego się nie nauczycie. Zakończyło się to tym, że pewnego razu wszyscy demonstracyjnie wyszli z cerkwi, zebrali się w domu świętej pamięci Mikołaja Warcholaka, gdzie postanowili gremialnie powrócić do prawosławia. Radocyna. Narzucanie wiernym kultu Józefata Kuncewicza i zaprzestanie wygłaszania słów Utwerdy Boże Świętuju Prawosławny Wiru. Zobaczcie, to prawosławie w sercach Łemków jest takim skarbem. Czy dzisiaj ktoś zwróciłby uwagę na to, jeżeli duchowny zacząłby pominać podczas wejścia na liturgii wszech was, znaczy tak, może tak, i wszech was, chrystian, tak i wspominamy, tak? Chociaż ja jestem przeciwny, tak? I wszech was, gdzie molaszczycie, i wszech prawosławnych chrystian. Ale jakby zaczął wspominać i wszech was, łacińskich chrystian, nikt by nie zwrócił uwagi dzisiaj. Nie zwracamy uwagi na takie szczegóły. Wieś Binczarowa pisze tak. My zawsze czuliśmy się prawosławnymi. I tak uczył nas długoletni nasz proboszcz Teofil Kaczmarczyk, mimo że był unickim duchowym. Ale uczył swoich wiernych, że wy, wasze korzenie są prawosławne. Więzień Tellerhofu i wielki patriota mówił nam: dzieci, nie spoglądajcie na zachód, bo nasza kultura nie łacińska, a bizantyjska. I też podpisał pan Dymitr Trochanowski z Binczarowej jako pierwszy. W Śnietnicy. Poczucie własnego serca oraz nietaktowne zachowanie unickiego księdza do parafian. We wsi mieli misję redemptoryści. Starali się zlatynizować naród, proponując różańce, godzinki, a poza tym zachowywali się bardzo brutalnie względem ludności, nazywając ich sobacze szczeki, schizmatyckie haniuki i temu podobne. Zacharia Stawiski ze Śnietnicy. Duchowny wówczas unicki, zastrzelony w 1946 roku, z tego też powodu, że powrócił do prawosławia, ksiądz Gawryił Kostelnyk pisał tak w tamtych czasach, jeszcze jako unicki duchowny. Analizując ruch powrotu do prawosławia na Łemkowszczyźnie, obserwujemy, że chociaż budynki parafialne, cerkwie, plebania, pola pozostają własnością unitów, wierni powracają do prawosławia. I stawiamy pytanie, dlaczego? Przecież oni na tym tracą, a nie zyskują. Widocznie jest to rewolucja duszy, która pcha ich do wiary ojców. Jaka rewolucja? Z jakich przyczyn? Powrót do prawosławia na Łemkowszczyźnie rozpoczął się od tego, że wierni pragnęli słowa prawosławny. Czy my dzisiaj pragniemy? My dzisiaj wstydzimy się słowa prawosławny. Bardzo często. Wstydzimy się. Boimy się słowa prawosławne. Ja powiem wam, w Gorlicach znam kilka osób z Podlasia, których noga nie stanie w cerkwi. Dzisiaj w Gorlicach jest kilkadziesiąt osób z Ukrainy, którzy mówią, że oni prawosławie mieli po dziurki w nosie na Ukrainie. Dookoła Gorlic mam ludzi z Białegostoku, między innymi w Jaśle, którzy przyjeżdżając do was, może są nawet tutaj ich rodzice, mówią, że przyprowadzają dzieci na religię prawosławną w Gorlicach swoje. A ja wam tutaj twierdzę jako władyka przemyski i gorlicki, że nikt spoza Gorlic pochodzący z Podlasia nie przyprowadza dzieci na żadną prawosławną religię do nas. A żeby był Łemką w Białymstoku, to on by zębami, rękami, nogami dobijał się do tego budynku, żeby duchowny uczył religii prawosławnej. Powrót do prawosławia na Łemkowszczyźnie rozpoczął się od tego, że wierni pragnęli słowa prawosławne, to co powiedziałem, kochali i kochają to słowo. To słowo jest dla nich życiem. To jasno wskazuje na przyczynę religijnej rewolucji między Łemkami. I chociaż brzmi to paradoksalnie, jest to prawdą. Przyczyną tej rewolucji jest napór łacińskich elementów na religię i na religijną kulturę wschodnią. I wierni, obawiając się zatracenia swej wiary, rezygnują z jedności z Zachodem. Ta wypowiedź chyba najtrafniej wskazuje nam na przyczyny powrotu Łemków do prawosławia. Duchowni z Łemkowszczyzny przed samą wojną też zwracają się do metropolity o oddelegowanie im biskupa wikariusza na Łemkowszczyznę. Niestety władze nie wyrażają na to zgody, ale dochodzi do tego, że przed wojną Ławra Poczajowska, to też dzięki działaniu proboszcza lwowskiej parafii, a później oddelegowanego do Tylawy, księdza archimandryty Panteleimona Rudyka, brata naszego późniejszego metropolity Stefana, powstaje skit Poczajowskiej Ławry we wsi Bartne. Wieś Bartne, z której pochodził słynny kompozytor rosyjski, jak się mówi. No to żaden Rosjanin, to Rusin, to Łemko, Bortniański. Jego ojciec musiał uciekać z Łemkowszczyzny tylko dlatego, że był prawosławny i nie chodził do łunickiej cerkwi. Mówił, że jest prawosławny i no najprawdopodobniej tak mu dokuczyli mieszkańcy, że on uciekł na Ukrainę. Wyjechał do świętego spokoju. Tak? Pan Szkurat, syn, słynny kompozytor, no troszkę może wstydził się tego nazwiska Szkurat i przyjął nazwisko od swojej rodzinnej wsi Bortne, dzisiejsze Bartne, Bortniański Dymitr, Łemko z Bartnego, słynny kompozytor. Także to siła tych naszych gór i tam powstaje skit Poczajowskiej Ławry. Tradycje monastyczne, z Poczaja. Do dzisiaj jest u nas wielki kult poczajowskiej ikony Bożej Matki i między innymi dlatego też i cerkiew w Bielance, którą odbudowywaliśmy, poświęciliśmy i pokrowu Bożej Matki i poczajowskiej ikonie Bożej Matki. Metropolicie Dionizemu bardzo na sercu leżą południowe tereny jego metropolii. Ta Galicja umęczona, ciemiężona przez unitów i stara się jak może wspomagać. Tak wielu też z naszych wiernych aktywnie uczestniczy w życiu cerkwi. W życiu cerkwi i w kultywowaniu naszych cerkiewnych tradycji. Oczywiście przerywa to II wojna światowa. I to, co się dzieje później, pod koniec tej wojny. Wywóz mieszkańców naszych ziem na tereny sowieckiej Ukrainy, rok 1944, a później ta straszna akcja Wisła. To też zamysł złego, żeby zniszczyć prawosławie w taki sposób. A zniszczone? Dzięki temu mamy między innymi wrocławsko-szczecińską diecezję na zachodzie z bardzo silnymi parafiami. Prawda, u nas w eparchii z tych ponad 40 tysięcy łemków tylko prawosławnych pozostało na dzień dzisiejszy, tych, których mamy zapisanych, tylko 2 tysiące w całej eparchii. I trzecia fala powrotu do prawosławia to okres, kiedy nasi wierni zaczynają powracać z ziem odzyskanych, tak zwanych na Łękowszczyznę, czyli koniec lat 50. I znowuż co się dzieje? Do metropolii prawosławnej w Warszawie zwracają się mieszkańcy wsi, których to wsi przed II wojną światową, w tej drugiej fali powrotu do prawosławia, nie było w spisie prawosławnych parafii. Czyli dojrzewają do tego, po tej Golgocie akcji Wisła, żeby też wrócić do prawosławia. I tak powstają też i nowe parafie, i te parafie, które miały być w ogóle zlikwidowane. Bo wtedy chciano zlikwidować także cały wschodni obrządek. Nie patrzono, czy to prawosławny, czy unita. Wschodnich nie trzeba. Cerkwie waliły się. Ludzie powracali, prosili metropolię naszą w Warszawie o duchownego. I tutaj bardzo dużą rolę odegrał właśnie brat Panteleimona Rudyka, metropolita Stefan, który wysyłał duchownych. W większości to byli duchowni z Podlasia, Białorusini, którzy w tamtym czasie też ponieśli wielką ofiarę dla naszej cerkwi, odbudowując struktury cerkiewne na Podkarpaciu, na terenie i województwa rzeszowskiego ówczesnego, i małopolskiego, na terenie Łemkowszczyzny. I za co Łemkowie kochają prawosławie? Za wierność tradycji. Nie zmieniamy obyczajów i nie daj Boże, jak nie wspomnimy wszystkich was prawosławnych chrześcijan, to i nas przestaną tolerować. Bo prawosławie jest największym skarbem. Czyli można powiedzieć, że poprzez powrót do prawosławia Łemkowie także odnajdywali swoją tożsamość kulturową. I w tym prawosławiu do dnia dzisiejszego tą tożsamość odnajdują.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: A to był wykład Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Paisiusza, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego, pod tytułem 90 lat od powrotu Łemków do prawosławia. Wykład był sprzed 10 lat, a obecnie obchodzimy 100. rocznicę tego wydarzenia.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 16 września 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o zjeździe potomnych tradycji duchowej Chełmszczyzny i Południowego Podlasia, olimpiadzie wiedzy religijnej dla uczniów szkół średnich i porannej liturgii dla pracujących w dniu święta Narodzenia Bogu Rodzicy. W dniach 11-13 września 2026 roku na terenie prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej odbyła się druga edycja zjazdu integrującego diasporalną społeczność Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Ponad 180 uczestników wracało modlitwą i myślami do kolebki swych rodzinnych korzeni na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu. Trzydniowy zjazd rozpoczęła wspólna modlitwa w zabytkowej cerkwi pod wezwaniem Narodzenia Bogu Rodzicy we Włodawie. Uczestnicy odwiedzili wiele miejsc związanych z prawosławiem na tych terenach. W zjeździe uczestniczyli arcybiskup lubelski i chełmski Abel oraz arcybiskup przemyski i gorlicki Paisiusz. Uczestnicy podkreślili potrzebę organizacji kolejnych edycji przedsięwzięcia, a także popularyzacji tej formy integracji wśród wiernych Cerkwi Prawosławnej w Polsce. W wyniku dyskusji postanowiono przemianować zjazd na kongres oraz zadbać o skierowanie prośby do władz cerkiewnych o nadanie formy prawnej dla dalszej działalności. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w roku szkolnym 2026-2027 odbędzie się kolejna już edycja Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Jej temat brzmi Bogu Rodzica w nauczaniu i tradycji Cerkwi Prawosławnej. Organizatorzy zachęcają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce uczęszczających na lekcje religii prawosławnej do spróbowania swoich sił w olimpiadzie. To doskonała okazja do poszerzenia wiedzy o pożyteczne na całe życie informacje, sposobność rozwoju duchowego i możliwość nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach z całej Polski. Ponadto laureaci i finaliści otrzymują dodatkowe nagrody i przywileje. Mogą ubiegać się również o stypendia. Organizatorem Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Olimpiada posiada akredytację ministra edukacji narodowej. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół średnich, dających możliwość uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej. Zgłoszenia uczestników powinny dotrzeć do Komitetu Głównego do 30 listopada. Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach. Finał odbędzie się 12 marca 2027 roku w Białymstoku. Szczegółowe informacje, kalendarium, lista zagadnień tematycznych, literatura oraz karty zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Parafia Świętego Mikołaja w Białymstoku i Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zapraszają do Soboru Świętego Mikołaja na poranną liturgię z okazji Święta Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy w poniedziałek 21 września. Odbędzie się ona o godzinie 5. Aby nie przedłużać nabożeństwa, organizatorzy proszą o przystępowanie do spowiedzi na wcześniejszych służbach.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Cerkiew nie jest teatrem, w którym byśmy słuchali tego, co nam sprawia przyjemność. Powinniśmy z jego progów wychodzić umocnieni, niosąc w sercu wielkie i ważne korzyści.

0: Niedawno ogłoszony został nowy konkurs fotograficzny z serii Kolory Prawosławia. Tym razem zbierane będą fotografie przedstawiające prawosławie w Czechach i Słowacji. Więcej dowiecie się Państwo z rozmowy z Aleksandrem Wasylukiem, koordynatorem dzieła.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: W studiu Radia Ortodoksja gościmy Aleksandra Wasyluka, prezesa Stowarzyszenia Ortnet, a także doradcę marszałka województwa podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława wieki.
2: Tym razem nasza rozmowa nie o Białowieży, ale o zdjęciach, a dokładnie o konkursie fotograficznym Kolory Prawosławia Czechy i Słowacja. Co to za konkurs, do kogo jest skierowany?
3: Konkurs to już taka nasza tradycja. Razem z Jarosławem Harkiewiczem z wydawnictwa metropolitalnego realizujemy projekt Kolory Prawosławia. W tym roku wydaliśmy album poświęcony Czarnogórze, a kolejny rok pierwotnie miał być poświęcony Jordanii, ale w związku z tym, że jest teraz konflikt, tam wojna, postanowiliśmy zmienić lokalizację i metropolita Sawa błogosławił na to, żeby w tym roku zrealizować projekt o naszych sąsiadach, czyli o Czechach i Słowakach, też autokefalicznej cerkwi i kraju, który jeszcze nie był zrealizowany, więc w tym roku już udało nam się nawiązać kontakt, spotkaliśmy się z metropolitą Rościsławem, Jarek był też w Pradze, z biskupem lokalnym się spotkał, bo to po raz pierwszy projekt, który dotyczy dwóch krajów. Zazwyczaj to było tak, że jest jeden kraj, czasem nawet w ramach jednego patriarchatu robiliśmy dwa lub trzy albumy, a tu wyjątkowo mamy jeden album poświęcony dwóm krajom, ale jednej cerkwi. Także to jest przed nami jakby kolejne wyzwanie. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, mamy świadomość, że też brakuje nam trochę zdjęć, jeżeli chodzi o serwis Ortfoto, szczególnie z takich wydarzeń świątecznych, nie tylko budynków, ale właśnie, żeby pokazać życie, prawdziwe życie cerkwi na Czechach i Słowacji. Więc tradycyjnie już, jak w poprzednich latach, postanowiliśmy, że rozpoczynamy od konkursu fotograficznego. To też dobra okazja, żeby pokazać, że taka cerkiew jest, promować. Ten konkurs jest międzynarodowy. Jury konkursu też jest międzynarodowe. Na przykład jednym z ważnych członków jury jest dyrektor agencji prasowej Patriarchatu Rumuńskiego, diakon Nikolaj Iftimiu, który od lat z nami współpracuje, też promuje ten konkurs, więc cieszymy się, że Ortfoto cały czas istnieje w świecie prawosławnym i cały czas jest świadomość tego, że robimy ważne projekty. I cerkiew prawosławna w Polsce odgrywa ważną rolę w takiej, można powiedzieć, integracji, łączeniu świata prawosławnego i pokazywaniu jego piękna.
2: Czyli może jeszcze tak po kolei sobie to uporządkujemy, czyli teraz mamy konkurs, osoby chcące wziąć udział w konkursie przesyłają wam zdjęcia, wszystko co związane z prawosławiem w Czechach i Słowacji.
3: Tak, można zdjęcia do nas przysłać do 30 listopada, mamy specjalną stronę internetową poświęconą temu konkursowi, adres jest troszeczkę trudny do powtórzenia, bo to jest cz-sk.ortfoto.net, ale też na stronie Ortfoto, na Facebooku są, czy nawet na cerkiew.pl są informacje o tym konkursie, więc jeżeli ktoś ma zdjęcia, nawet jak będzie miał jakiś problem ze znalezieniem, to zawsze może do nas napisać, my pomożemy. Prosimy o to, żeby przysyłać te zdjęcia, bo z tych zdjęć powstanie album, powstanie też wystawa fotograficzna, którą pokażemy w obu krajach. Właśnie jesteśmy też po wizycie w ambasadzie słowackiej. Bardzo się ten projekt w ambasadzie spodobał. Cieszą się, że coś takiego próbujemy robić. Też chcą się włączyć w taką działalność, więc liczymy, że to będzie kolejny udany projekt i coś, co też ta szansę dla fotografów, ale tak jak zawsze mówię, przy tych projektach to nie tylko chodzi o fotografię, bo wiele ciekawych rzeczy dzieje się czasem wokół tego, czasem się nawiązują kontakty młodzieżowe, czasem jakieś inne wymiany. W tej chwili na przykład też już od razu zapraszam 22 września na święto Gawriła przyjeżdża metropolita Joannikie, metropolita Czarnogóry i Prymoria, będzie uczestniczył w święcie, a wieczorem 22 września o 17 w Centrum Kultury Prawosławnej odbędzie się wernisaż wystawy Kolory Prawosławia Czarnogóra i będzie też można zobaczyć albumy wszystkie prawdopodobnie, a na pewno będzie można kupić też w promocyjnej cenie album Kolory Prawosławia Telewizja Czarnogóra. Będzie można się czegoś więcej dowiedzieć, będzie więcej zdjęć pokazanych. Będą też fotografowie, którzy nam bardzo pomagali w tym projekcie i też przyjeżdżają do nas na te wydarzenia. Więc to takie trochę święto i pokazanie, że ta współpraca trwa. Wiem, że na przykład chór z Polski został zaproszony na święto katedry do Podgoricy. Nie wiem, czy to dojdzie do skutku, czy nie, ale to pokazuje, że zaczynając od fotografii, budujemy relacje i w tym trudnym czasie dla prawosławia, kiedy nie zawsze da się i nie zawsze te relacje są właściwe, fotografia, wspólne projekty kulturalne mogą łączyć, mogą budować mosty między cerkwiami, między parafiami, między ludźmi i to jest bardzo ważne, myślę.
2: Który to już będzie konkurs?
3: Konkurs, nie jestem do końca pewien, 7, 8 być może, bo nie od wszystkich albumów, nie do wszystkich albumów robiliśmy konkurs. Album będzie to już 16 w tej chwili. Także już spora kolekcja tych albumów powstała.
2: Spora kolekcja, duże również doświadczenie. Czy te zdjęcia przesyłane na te konkursy zmieniają się w jakiś sposób? Są jakieś takie elementy artystyczne chociażby, które pokazują nam, że nie wiem, jest inna moda na zdjęcia? Coś takiego jest w fotografii?
3: Wydaje mi się, że nie, że akurat jeżeli chodzi o fotografię ostatnich lat, to jesteśmy bardzo stabilni w pewnym sensie, jeżeli chodzi o dużym skokiem był czas, kiedy weszły aparaty cyfrowe. Jeżeli chodzi o pokazywanie prawosławia, to w dużej mierze jest ono bardzo zbliżone. Też polega na tym, żeby nie burzyć pewnych schematów i nie burzyć też nawet spokoju osób fotografowanych, więc pewnych rzeczy nie wypada według mnie robić w trakcie fotografowania prawosławia. Oczywiście zawsze się pojawiają... Największą różnorodnością są tradycje lokalne, które są pokazywane na tych zdjęciach, bo każda cerkiew, chociaż jest jedną cerkwią, różni się drobiazgami, szczegółami, strojami czasami duchownych, obrzędami takimi tradycyjnymi na tych największych świętach. I to chcemy też pokazywać. Mamy nadzieję, że to też jest wielka wartość. Architektura też jest bardzo różna w każdym kraju. I to jest główna różnica, ale... Trendy fotograficzne ja przynajmniej nie widzę w ostatnich latach, żeby w tej tematyce szczególnie coś się zmieniało.
2: A kto jest autorem tego tytułu, Kolory Prawosławia?
3: Tytułem całego cyklu jest Jarosław Harkiewicz, który od samego początku jest razem z nami w redakcji i jest bardzo ważną osobą, bo tak naprawdę on jest takim motorem napędowym całego projektu. Może ja częściej występuję i częściej o tym projekcie mówię, ale gdyby nie zaangażowanie i taka, w dobrym sensie oczywiście, upartość Jarka, który konsekwentnie co roku realizuje projekty albumu, to wszystkie pozostałe wydarzenia, konkurs i wystawy nie miałyby miejsca, bo ja jakby wspieram, mogę chyba śmiało powiedzieć, mojego przyjaciela w jego działaniach i dzięki temu ten projekt jest jeszcze większy i to też jakby mnie motywuje do działania, ale... Tutaj największa zasługa jak najbardziej jest po stronie Jarka Harkiewicza.
2: Współcześnie każdy z nas ma telefon komórkowy, tam mamy również aparaty, różne to są aparaty, ale czy na taki konkurs napływają też zdjęcia zrobione chociażby telefonem komórkowym? Czy telefon komórkowy może zrobić dobre zdjęcia?
3: Może zrobić dobre zdjęcie. Czasem jest troszeczkę problem, jeżeli chodzi o wydruk i czasem to widać na wydruku, ale w dobrym zdjęciu nie tylko chodzi o dobrą jakość. Nawet przykład Kolorów Prawosławia. Kilka zdjęć takich kultowych w tym albumie wcale nie było zrobione jakimiś super profesjonalnymi aparatami, bo w fotografii ważniejsze jest dużo światło, moment i emocje, które są ukazane na tym zdjęciu, niż sprzęt, którym je robimy. To sprzęt może troszeczkę tylko poprawić jakość. W niektórych sytuacjach może być niezbędny, żeby zrobić dobre zdjęcie, ale w wielu sytuacjach telefon jest też tym aparatem, który mamy zawsze ze sobą, jest zawsze dostępny i też czasem mniej przeszkadza w pewnym sensie, bo wyjmując duży aparat, duży obiektyw, ludzie od razu go widzą, napinają się, stresują, a zdjęcia komórką każdy robi, więc można zrobić bardziej intymnie, bardziej w cudzysłowie z ukrycia, bo to też nie jest dobre, żeby robić z ukrycia zdjęcia i takich jakby nie chcemy robić, bo zawsze staramy się, żeby fotografowani wiedzieli o tym i mieli świadomość, że gdzieś później się pojawią w internecie czy w albumie. To też duże wyzwanie tak naprawdę, robienie albumu, bo jeżeli chodzi o internet, łatwo jest usunąć zdjęcie z internetu, jeżeli ktoś poprosi o to i nie chce być pokazany. Album, jak już jest złożony i gotowy, to nie ma możliwości usunięcia i wydrukowany.
2: Teraz to chyba współcześnie jest dosyć skomplikowane, te przepisy związane z RODO i inne kwestie.
3: Jest to skomplikowane, ale jak na razie odpukać, raczej spotykamy się, nawet publikując w internecie, ja często jeżdżąc na święta, nawet staram się publikować zdjęcia osób, których nie znam, a nie tych, których znam, bo tych, których znam, mogę wysłać. A często jest tak, że czasem nawet ktoś wysyła do mnie informację, a pan zrobił zdjęcie, czy mógłby pan przysłać moje zdjęcie, czy zrobił mi też pan zdjęcie. Zdarzyło mi się też raz czy dwa, że ojciec kogoś z Marii mówi, szedł w pielgrzymce i prosimy, bardzo chcielibyśmy. Więc to jest dla mnie miłe, że te zdjęcia prawdopodobnie przetrwają mnie i też wzbudzają pozytywne emocje i nie tylko w momencie fotografowania, albo tydzień, dwa tygodnie po tym.
2: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do przesyłania swoich zdjęć w tym roku. Oczekujecie na zdjęcia związane z prawosławiem w Czechach i na Słowacji również. Czy to muszą być jakieś konkretne zdjęcia, czy one muszą spełniać jakieś warunki, czy niekoniecznie?
3: Wszystkie informacje takie techniczne są napisane na stronie internetowej. Są jakieś wymogi, aczkolwiek jak ktoś nie orientuje się, czy one są spełnione, to można wysłać też gorsze. Mamy osobę, nasi partnerzy wydelegowali jedną osobę, która sprawdza te zdjęcia, więc jeżeli by cokolwiek się nie zgadzało, to wyślemy informacje. W konkursie są 4 kategorie. Są to architektura, reportaż, ludzie i detale, więc chcemy, bo to też jest nam ważne, żeby ten album był ciekawy i dynamiczny, to te 4 kategorie są nam zdjęć potrzebne i zachęcamy. I powiem więcej, nawet jeżeli ktoś przyśle, bo tam jest chyba po 6 zdjęć z danej kategorii, jeżeli ktoś przyśle zdjęcia i będziemy widzieli, że jest potencjał na więcej do albumu, to na pewno Jarosław będzie się też kontaktował i prosił o dodatkowe zdjęcia.
2: A dlaczego warto brać udział właśnie w tego typu konkursach?
3: Dla tych, którzy chcą być docenieni albo sprawdzeni, czy ich zdjęcia się innym podobają, to już jest pierwszy powód, bo jury jest międzynarodowe, bezstronne, więc można zobaczyć, czy nasze zdjęcia się podobają. W wypadku naszych projektów to też jest coś więcej, bo tak naprawdę pokazujemy piękno prawosławia, więc wspieramy, w tym wypadku wspieramy cały cykl, pracę moją, pracę Jarosława Harkiewicza, ale też wspieramy cerkiew czeską i słowacką, bo ten album będzie im służył na wiele lat, tak jak album Kolory Prawosławia Polska, który już w prawie 10 tysiącach egzemplarzy rozszedł się. I tutaj przy okazji, jak już jestem w studiu i słuchają mnie fotografowie, to proszę o kontakt, bo w związku z tym, że skończyła nam się kolejna pula albumów, przystępujemy pilnie do prac nad 4. edycją. I ta edycja, chciałbym, żeby była do tej edycji, żeby dołączyli fotografowie, którzy wcześniej nie byli zaangażowani. Chciałbym najpierw się z nimi spotkać i przedyskutować, co zmieniamy, żeby po pierwsze była kontynuacja, ale żeby ten kolejny album był jeszcze lepszy i ciekawszy i żeby też dać miejsce dla nowych fotografów, którzy się pojawili, bo ostatni album był wydrukowany prawie 10 lat temu.
2: Dziękuję za tą rozmowę. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie. I możemy jeszcze powiedzieć adres tej strony internetowej dedykowanej dla tego konkursu?
3: Tak, cz-sk.ortfoto.net. Ale tak jak powiedziałem, na Ortfoto, na cerkiew.pl jest ogłoszenie, także można znaleźć tą informację i oczywiście na Facebooku, na naszych profilach też jest o tym informacja.
2: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tym konkursie, a ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Aleksander Wasyluk, prezes Stowarzyszenia Ortnet, a także doradca marszałka województwa

Zatem aparaty w dłoń i jedziemy na południe. A to była rozmowa z Aleksandrem Wasylukiem, twórcą inicjatywy Ortfoto.

Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego wieczoru. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszamy już od 16:00, a przywita Was Julia Ochrymiuk. Do usłyszenia. Z Bogiem. Sława Jezusu Chrystusowi.